Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ale przyznaj, Asia,
1: że
0: on chyba brzmi na takiego, co śpi bez piżamy, nie?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: Czas się zastanowić.
1: Przeciwieństwie do ciebie.
0: Potem już będzie za późno, bo się przebierze, pójdzie do roboty i się skończy takie granie w piżamie. Granie w piżamie, jak to ładnie brzmi. Wiktor Waligura na poranku RMF Max, Asia, Irek również. Jesteśmy po to, by wtorek był super.

0: let's go. Gramy mundialowo na sportowo, daj, Burna Boy i Shakira w RMF Max.
1: A skoro już mundial, to dzisiaj wieczorem o 21:00 Francja-Senegal, taki mecz będzie rozgrywany.
0: Francja-Senegal?
1: Francja-Senegal.
0: To połowa Francji nie wie, komu kibicować.

0: informacje z regionu. Za chwilę o 6:00 tu w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Mati Cash, nasz piłkarz nożny polski, zrobił sobie nowe włosy, zadbał o swoje zakola i doszczepił sobie to, co tam brakowało.
0: Żadne zakola, po prostu wreszcie zaczął słuchać trenera. Trener mówił, żeby tam pokrył dokładnie na skrzydle te wszystkie luki i braki i fryzura fresh u Matiego Cash. Max.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk. Czas na najważniejsze informacje z regionu. Monika Hrycko, zapraszam. Dobre informacje na początek dla użytkowników dwóch kółek w Gliwicach. Wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Narutowicza do Jachtowej powstaje blisko dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Na nowej trasie pojawi się oświetlenie i bezpieczne przejścia dla pieszych. Prace mają się zakończyć jesienią tego roku. A to nie koniec takich inwestycji. Aż 13 firm zgłosiło się do przetargu na budowę drogi dla rowerzystów i pieszych wzdłuż ulicy Nadrzecznej, również w Gliwicach. W ramach tych prac zostanie przebudowane około 850 metrów ulicy Nadrzecznej. Powstanie tam chodnik, droga rowerowa, przebudowane zostaną zjazdy do garażu oraz wykonane podjazdy do szlaku rowerowego. Na trasie pojawi się pętla indukcyjna z licznikiem ruchu rowerowego. Z kolei na ulicy Francuskiej w Katowicach rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Lotnisko do ulicy Ceglanej. Prace potrwają co najmniej 2 miesiące i zakończą się w połowie sierpnia, jeśli oczywiście pogoda będzie sprzyjać. Tu także kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Jezdnia będzie czasowo zwężana. Katowice nie marnują deszczówki. Miasto zdobyło prawie 60 milionów złotych na kolejny etap rozbudowy systemu gospodarowania tą wodą. W ramach prac powstanie kanalizacja deszczowa. Co jeszcze?
3: Będziemy też budować podziemne zbiorniki retencyjne, czyli specjalne obiekty zakopane pod naszymi chodnikami, ulicami, pod naszymi stopami, dbające o nasze bezpieczeństwo, ponieważ kiedy występują takie nagłe, ulewne deszcze i tej wody jest tyle, że może ona przeciążyć system kanalizacyjny, zbiorniki retencyjne pozwalają ją zmagazynować i zapobiec przekroczeniu poziomu kryzysowego, który groziłby właśnie wylaniem.
2: Tłumaczył Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Przed nami 5. edycja festiwalu mikrowypraw kierunek GZM. To wyjątkowe wydarzenie obejmie wszystkie 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegóły zna Renata Pasiut.
5: Festiwal ma charakter otwarty i zachęca mieszkańców do odkrywania regionu na nowo, nawet w takiej krótkiej weekendowej formie. Przygotowano aż 265 wycieczek, wśród nich tematyczne związane z architekturą, historią, przyrodą i dziedzictwem przemysłowym, ale nie zabraknie też spacerów fotograficznych, wypraw rowerowych i wodnych, a także wydarzeń muzycznych. Uczestnicy będą mogli zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, m.in. do zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie czy na lotnisko w Pyrzowicach. Czekają ich też nietypowe propozycje, jak nocne zwiedzanie pałaców, fabularyzowane spacery czy przejazdy zabytkowymi autobusami.
2: Udział w większości wydarzeń jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Możecie to zrobić na stronie internetowej kierunekgzm.pl. Kierunek GZM ruszy 26 i potrwa do 28 czerwca, a szczegółowy program znajdziecie na stronie wydarzenia.

0: wasze ulubione hity na maksa lecą u nas o 6:08,
1: no, tak? No już nie przesadzę, jakiej 8? 6:06.
0: Wczoraj to jeszcze było śmieszne, jak powiedziałem 6:06, ale dzisiaj nie, 6:06. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u mnie pomyłka byłaby taka sama jak wczoraj, ale Aśka jest dzisiaj w wyraźnie odmienionym stanie.
1: Jestem kibicem nowej drużyny, Wysp Zielonego Przylądka. Wczoraj obejrzałam cały mecz, piękny mecz z Hiszpanią, zremisowany 0-0.
0: Super.
1: I dołączyłam do listy obserwujących bramkarza drużyny Zielonego Przylądka. Jemu urosło z 50 000 w trakcie meczu do 2 000 000.
0: I wiecie dlaczego Aśka będzie musiała wymienić ekran w swoim telefonie? Bo tak mu dała serduszko na Instagramie, że rozbiła szybkę.
1: Ha, ha.

0: wiem, że za dwa tygodnie będą już wakacje, ale kiedy ciekawe rzeczy dzieją się dookoła szkoły, to RMF Max was o tym poinformuje, na przykład o 6.17.
1: Internet podbija pani Ewa, emerytowana nauczycielka, która oferuje korepetycje z matematyki, chemii oraz angielskiego dla wszystkich zainteresowanych na każdym poziomie.
0: Wow.
1: Nie za pieniądze, nie, tylko za drobne gesty w postaci na przykład pomocy przy kwiatach, podlania ogródka albo domowego ciasta.
0: Już kochamy panią Ewę.
1: Bardzo, jest cały internet cudowna. Panią Ewę pokochał.
0: Ale lepiej niech się pani teraz Ewa schowa przed rzecznikiem praw dziecka, bo jak były lody za czerwony pasek, to jak są kwiatki za piątkę z matematyki, będzie afera. 18 po 6.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lot rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Może morze?
17: Może góry?
16: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
18: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
16: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje
18: i graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
19: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: I po reklamie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Sinclair w RMF Max, w sam raz na wtorkowy poranek, żeby dobrze rozpocząć ten dzień, 29 minut przed siódmą.
1: Lubię, jak mówisz wtorkowy, bo wtedy przypominam sobie, że jesteś człowiekiem. 6:30.
0: Bo nie wiedziałam, czy to poniedziałek, środa, czy wtorek, miesza mi się to.
1: To nie aj, to aj, Siameus. A Siameus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Kaucjomat marzeń. Słuchajcie, są takie recyklomaty, przed których ludzie jeszcze chętniej ustawiają się w kolejce i nie po to, by odzyskać swoje pieniądze, ale po to, by wsadzić tam wór pełen plastików,
0: no.
1: I ten kaucjomat sam sobie,
0: wyobraźcie,
1: najpierw to sortuje, dzieli i w ogóle nic się nie obchodzi, co oddajesz.
0: Po prostu wsypujesz wszystko, co ma, że on sobie już wszystko robi sam, co tam potrzeba?
1: Tak, może też sam oszukuje i nie liczy tego dobrze, ale na razie jeszcze nie. Nie psujmy sobie radości takiego wynalazku. Polski kaucjomat normalnie. Ja tak się śmieję, kaucjomat. Let's go. Sounds good.

0: To jest legendarny dobry nastrój, który mamy dzięki Milky w RMF Max. 21 minut i godzina 7.
1: Uwaga kierowcy, bo to coś do nas. Zapytano kierowców, internautów o to, jak prędko chcieliby się poruszać po autostradach. Jaki limit by im odpowiadał?
0: O Jezu, to chyba jest wiadomość dla wszystkich. No.
1: 150 km na godzinę.
0: Oj, to jest przecież wiadomość dla świętego Piotra. Przepraszam. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiosna, słońce i dobry moment na nowe auto. W Toyota Dobrygowski Rybnik czekają super promocje na modele Toyota Aygo X, Yaris, Yaris Cross i Toyota CHR. Teraz w wyjątkowych ofertach. Yaris już od 89 300 zł. Yaris Cross od 108 800 zł. Toyota CHR od 119 700 zł. A jeśli myślisz o czymś większym, nowa Toyota RAV4 już dostępna od ręki z dodatkowymi korzyściami. Wpadnij, sprawdź i rusz w drogę jeszcze tej wiosny. Toyota Dobrygowski Rybnik Prosta 110.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań i kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, idealne duo na wtorkowy poranek. I Need Your Love przed momentem na antenie RMF Max.
1: Asia i Irek w tej samej kategorii, wasze ulubione duo. I u nas jest jak w meczu Arabia Saudyjska-Urugwaj, remis. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, remis. Belgia, Egipt, remis.
0: Wow.
1: Iran, Nowa Zelandia, remis.
0: Dzień remisowy był na mundialu.
1: Wszystkie ważne mundialowe podsumowania oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym będzie za 10 minut punktualnie o 7.
0: Większą karierę niż piłkarze na mundialu robią japońscy kibice. Cały świat pokochał jako japońskich kibiców, bo oni posprzątali po sobie na stadionie.
1: Ha, że niby tacy porządni.
0: Tak.
1: Mają kaucjomat. Recyklomaty, butelkomaty też dotarły do kraju kwitnącej wiśni.

0: Rihanna robi nam dobry dzień. Tak, Rihanna robi nam dobry dzień. Poczekaj, powtórzmy to jeszcze raz. Rihanna robi nam dobry dzień.
1: Ale tak, ja właśnie, się wierzę, nie muszę tak, mi tego powtarzać.
0: A kto nam robi dobry dzień?
1: Rihanna!
0: Rihanna! A informacje o pełnej, kto podaje najlepsze? A
1: oczywiście RMF Max. Uwaga, pewnie. Kierowcy na Krajowej 90 dwójce w Wielkopolsce. Są problemy.
0: Więcej o tym już za parę chwil.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Bajon przy zapiłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik, nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
6: Hyundai Bydgoszcz, dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Money, money, money!
21: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
20: Wygrałam w Cherry Money!
21: Cherry Money?
20: Nowy Express Los!
21: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
22: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie obława w Małopolsce policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci, a na drogach rozstawiono blokady.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz najnowszy raport z dróg, bo przed momentem dostaliśmy sygnał o problemach na Krajowej 92 w Wielkopolsce. To jest odcinek Poznanie-Pniewy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na trasie obowiązuje wahadło. Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. Ruszyły negocjacje członkowskie. Wniosek o przystąpienie został złożony 28 lutego 2022 roku. Teraz na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który wcześniej blokowały Węgry.
2: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy.
0: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. I jeszcze zanim o sporcie. Pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
3: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy.
0: Mówił wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy od starcia Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Tu niespodziewany bezbramkowy remis, bo Hiszpanie byli uznawani raczej za faworytów. Świetny występ, biorąc pod uwagę, że to był nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, atmosfera jest szalona. Tak to podsumowali kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bubisty. Również remisem, choć w tym przypadku 1-1 zakończyło się spotkanie Belgia-Egipt w Los Angeles. Natomiast w meczu grupy G reprezentacja Iranu zremisowała z Nową Zelandią 2-2. A o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. Jest trochę cieplej niż ostatnio, w 15 stopni w Suwałkach. To najmniej, ale już na przykład w Warszawie 18, 22 kreski zobaczymy w Krakowie. No i podobnie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono będzie się pokazywało, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, ale na przykład północ jeszcze i północny zachód, tam w trochę więcej chmur i mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu. A na Suwalszczyźnie i w centrum kraju burze.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
4: Chodźcie do nas po poranną energię. Tu RMF Max.

0: jesteśmy.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wstawaj, poranne śmiesie cieszą tym słońcem, bo lecą do światła 9 minut po godzinie 7. Tak mamy w tym studiu, to jest studio RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Za chwilę 300 do wygrania u nas.
1: A teraz sprawdzona informacja. Wkraczamy w etap wysypu truskawek. No. Tak mi wczoraj powiedział pan, który mi sprzedawał pyszne pięknie, truskawki. Pięknie. A eksperci mówią, że 200 gramów truskawek dziennie to jest bezpieczna norma. Wszystko co więcej może nam zaszkodzić.
0: Nie dotyczy Polaków i momentu, w którym truskawki kosztują 10 zł za kilogram i mniej. Max. Za tych ekspertów bardzo państwa przepraszam oczywiście. No, tak myślałem. Eksperci z internetu.

0: Urzel, a nawet orzesz ty, jaki to jest dobry numer. 18 minut po godzinie 7.
1: Wszystko w tym numerze się zgadza, tak samo jak zgadza się w naszych trzech stówkach, które mamy dla was w naszej zabawie i za chwilę będą do wygrania.
0: Tylko bądźcie naszymi oczami i powiedzcie nam, co tam u was dzisiaj za oknem. 18 minut po godzinie 7.
1: I to, co macie za oknem, wpisujecie w SMS-a i wysyłacie pod numer 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 będą do wzięcia.
0: I za bardzo się proszę nie wychylać, żeby to zobaczyć. Hello, tak. Uważajcie na siebie, wiadomo. 300 nie są warte tego poświęcenia. Bez wychylania. Co tam macie za oknem? SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 3001.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
8: Dla ciebie 500 zł.
9: Dziękuję w takim razie.
7: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
14: M1 w Zabrzu. Tu bezpieczne wakacje. Sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 20 czerwca, pokazy służb ratowniczych. Rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football. Oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
18: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną lodżią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
19: I po reklamie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: zamknięty oj. Zakład pracy.
1: Ach, to całe szczęście.
0: Może zbrojeniówka, więc Emil jest chroniony. 6:30 na zegarach RMF Max. Proszę Państwa, co macie dzisiaj za oknem? Piękne SMS-y, piękne.
1: Chmury, korki, zielone drzewa, perspektywa weekendu. Różne rzeczy mają ludzie za oknem we wtorek.
0: Siemano, rano Michał, cześć, witaj o parku.
2: Cześć,
0: Michał, jak tam u Ciebie świat?
2: A w porządku. Co? Mijałem właśnie truskawkowe Eldorado.
0: Truskawkowe Eldorado! Słuchaj, dwa razy na truskawkowe Eldorado nie trzeba nas namawiać. Dla Ciebie mamy 300. Kupisz sobie za to truskawek, ile tylko Ci się zmieści, ale najpierw musisz dobrze decydować, czy to, co usłyszysz na naszej antenie, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak będziesz dobrze odpowiadał i wykażesz się znajomością piłkarzy, to dostaniesz od nas kasę, jak nie, to będziemy Ci po stówie zabierać.
0: Aha, więc teraz w reprezentacji Francji przy piłce prawy obrońca Malogusto przyłożył, przymierzył, uderzył i...
1: Malogusto to, Michał, jest piłkarz, czy może włoskie określenie na ludzi, którzy nie znają się na jedzeniu?
0: Malogusto.
1: Michał, szybko.
0: Buongiorno, Malogusto. Piłkarz czy...
1: Dobrze, piłkarz! Brawo! 300 obronione. Dzisiaj Francja mierzy się z Senegalem, więc teraz przy piłce Senegal,
0: a tu drybluje Kolibali. Kolibali to już jest doświadczony obrońca. Kolejny mecz w barwach narodowych. Zachwyca swoją formą. Kolibali uderzył. Gol!
1: Kolibali to piłkarz czy tradycyjny senegalski instrument drewniany.
0: Drewniany. Kolibali.
2: Instrument.
1: Piłkarz. Trzecia szansa. Znowu jesteśmy w Senegalu, bo oni cały czas przy piłce.
0: Zwłaszcza, że ja rozgrywa Thiebaud Diéné. Senegalczycy w ataku, jego aerodynamiczna fryzura powoduje, że ten strzał będzie jeszcze mocniejszy. Thiebaud Diéné i gol!
1: Thiebaud Diéné! To piłkarz czy senegalski ryż z rybą i warzywami.
2: Jakaś podpowiedź, żeby było na więcej truskawek?
0: Piłkarz czy truskawki?
2: Piłkarz.
0: A właśnie, nie.
1: Truskawki.
0: Czyli coś do jedzenia, Thiebaud.

0: jakby to reprezentacja Niemiec tańczyła. Jezus Maria, David Guetta, Alokis, Stick Figure. To jest nowość. Nowość prosto z anteny RMF Max. Ale mówię ci, będzie do tego.
1: Ja to widzę.
0: Jakaś fajna choreografia. Jakby Belgijka to była. A to wiem, kto będzie taką Belgijkę tańczył.
1: Kto?
0: Po wczorajszym meczu Egipt-Belgia. Faraończycy. A więcej zaskoczeń mundialowych pewnie dzisiaj. A kto chce być ze sprawami na bieżąco, ten słucha o poranku RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce.
4: Jaka jest najgorsza rzecz dla studenta? To, że jedzenia nie można kserować.
3: Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
4: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas.
5: Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
13: Co jest ekstra?
14: Co tego się słucha?
15: Co jest hitem?
16: Co ma potencjał?
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
24: W RMF Max. Hit za hitem.
23: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ale już nie płaczemy, prawda? Nie płaczemy, że nie ma naszych na mundialu, bo 10 minut przed godziną 8 podamy wam taki sekret, co pod nieobecność naszych na mundialu może zdarzyć się w temacie zwycięstwo. I to takie zwycięstwo, które pamięta się naprawdę całe życie.
1: 25 tysięcy złotych. O tyle bogatszy może być ktoś, kto zgadnie nasz szyfr do wygranej, otworzy walizkę i wyciągnie pieniądze.
0: I teraz uwaga, specjalnie dla słuchaczy poranka RMF Max mamy taką super rundę. Super runda.
1: Super, to jest turbo runda, a nie super runda.
0: Dobra, turbo runda.
1: Dzięki.
0: 999. To jest szczęśliwy mnożnik. Nie 1000, ale żeby było jeszcze bardziej szczęśliwie. 999 razy mnożymy każde zgłoszenie, które teraz wysyłacie SMS-em na 7327. Zgłoszenie, by wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Łapcie za telefon i pozwólcie, żeby ta siła dziewiątek, trzech dziewiątek, 999 przyniosła wam szczęście. Wpiszcie hasło MAX i wyślijcie teraz pod 7327.
0: 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Do wzięcia. Zgłoś się do zabawy szyfr do wygranej. Wygraj. MAX 7-3-2.

0: Idealne tempo na wtorkowy poranek. Tak w sam raz na 3 minuty do 8.
1: To jest takie tempo, że jeszcze nie za dużo pali. A
0: no
1: jak
0: właśnie,
1: się
0: właśnie
1: rezerwa dzisiaj zapali, no to w jakim nastroju będziemy wjeżdżać na stację benzynową? Ustalenia we Fleszu RMF Max za 4 minuty. Bądźcie z cenami na bieżąco. Słuchajcie RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Może morze?
8: Może góry?
7: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
8: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
7: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje
8: i graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: I po reklamie.

0: 88 1 FM.
1: Najświeższa i sprawdzona informacje w pigułce tylko u nas, tylko w RMF Max. Minęła 8, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce wciąż trwa obława. Jak już wiecie z naszych fleszy, poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz, który może mieć związek ze śmiercią młodej kobiety. Akcja trwa od wczoraj. Maciek Sołtys.
2: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To już oficjalne. 3,1%. Tyle wyniosła inflacja w maju. GUS potwierdził wstępne wyliczenia. To oznacza spadek, no bo w kwietniu ceny rosły w tempie 3,2% w ujęciu rocznym.
3: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
1: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zanim ruszymy z mistrzowskim fleszem sportowym, mamy kiepską wiadomość dla zmotoryzowanych w Polsce. Od jutra tankując samochód zapłacimy już pełną stawkę akcyzy.
4: Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafinariach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej.
1: Bo jak dodaje Igor Skrzypek, do rafinerii ma docierać tańsza ropa. Surowiec zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. A teraz mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To właściwie dopiero początek wielkiej piłkarskiej imprezy, a już mamy sporo zaskoczeń. Hiszpania próbuje się pozbierać po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać, podkreślał trener Hiszpanów Luis de la Fuente. A remisy padły także w starciu Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, starcie Belgia-Egipt zakończyło się identycznym wynikiem. I zmieniamy na koniec dyscyplinę, bo koszykarze Orlen ze Stalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 85-73. W wielkim finale Ekstraklasy jest remis 2-2. Kolejne starcie jutro.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: No może jeszcze to nie jest pogoda naszych marzeń, ale jest trochę lepiej niż ostatnio. Zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo jest trochę wyżej. 18 stopni zobaczymy dziś w Warszawie, 19 w Trójmieście, podobnie będzie w Łodzi i w Lublinie. Do 22 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze to najwięcej. Może się pokazać sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie kraju, natomiast północ i północny zachód jeszcze z opadami.
5: Oj. Czyli z pogodowymi marzeniami czekamy do jutra. Te muzyczne marzenia realizujemy już teraz. 5 po 8 tu R.

0: Guru Josh Project Infinity w RMF Max. 9 prawie minut po godzinie 8. Nie, wróć 11 po 8.
1: Spoko, odliczenia ja. Mogę być ja, nie ma problemu. 8, 11.
0: 12 prawie.
1: Tak.
0: Po 8. No.
1: Asia chciała wam podarować dodatkowe 2 minuty poranka, naszego poranka. O, jakie to miłe. Asia mają Sirek Jakubek.
0: Z naszej dwójki to zazwyczaj ty się mylisz w zegarze.
1: Tak, ale.
0: Nie podoba mi się.
1: Ale, musicie koniecznie wiedzieć, że Robert Lewandowski poszedł na zakupy. Może w ten sposób odreaguje nieobecność naszych na mundialu.
0: Na
1: nie
0: pewno.
1: Wiadomo, może tak być.
0: Robert Lewandowski kupił sobie luksusowy katamaran.
1: Ulala.
0: Duży, piękny i ze wszystkim na pokładzie, co tylko moglibyście sobie wymarzyć.
1: No to ci, co czekają na Roberta Lewandowskiego tam za oceanem w Chicago Fire,
0: no,
1: to muszą się uzbroić w cierpliwość, bo katamaran co prawda już jest. Ale teraz kapitan się musi nauczyć pływać, nie? Aho! W temacie Tadeusz pływa, czyli Teddy Swims. Tak wam gramy. 13 po 8, jakby co.

0: Niech nam się udzieli nastrój Dawida Podsiadło. Na błysk wasze ulubione hity, te na maksa, lecą w RMF Max.
1: Sprawa ważna. Czy kupiliście sobie już czarny papier toaletowy?
0: Jest taki?
1: Bo to jest nowy hit, podobno nowy trend. Ludzie masowo kupują czarny papier toaletowy.
0: Czarny papier.
1: A eksperci ostrzegają, że on może być dla nas niebezpieczny, bo jest barwiony, może nam podrażnić skórę, zaszkodzić. No a poza tym nie bardzo tam widać, jakby coś było nie tak.
0: Bardziej szokuje mnie to, że papier toaletowy może być do dupy. I to jest niedobrze. Znaczy do niczego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
21: Śląsk 88.1 FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Wasz Dyro lubi Dinoro. Pamiętajcie o tym. Dinoro przed chwilą w RMF Max, Gigi D'Agostino. 8:30 na zegarach RMF Max.
1: A ja mam dobre wiadomości, a wiem, że lubicie dobre wiadomości. Idą do nas upały. Uhu. I tropikalne noce. W końcu. Tropikalne to znaczy takie, w których temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kreski na plusie.
0: Tropikalne to są takie, w których łatwiej się pokłócić. Łatwiej się pokłócić. Ludzie się kłócą, jak jest tropikalna noc.
1: O
0: otwieranie okna, kiedy chcesz już przymknąć oko. Po co otwierasz, jak leci gorące powietrze do domu? Weź to zamknij.

0: hity na maksa o poranku w RMF Max z opcją automatycznego szerokiego uśmiechu. To działa tak, że my wam gramy, a wy się od razu uśmiechacie.
1: No, tak, proste, to był Bobby, co wam poranek robi. Bob Sinclair w RMF Max, 21 minut i godzina 9. Trzeba to wiedzieć przed wakacjami, bo być może pojawią się zamykane na kłódki schowki bagażowe w samolotach.
0: O, te takie nad fotelami.
1: Tak, chodzi o to, żeby w razie niebezpieczeństwa, jakby co, trzeba się było szybko ewakuować, to masz wychodzić od razu, a nie szukać swojej torby, gdzie jest moja torba.
0: A to super akurat.
1: No ale w Polsce się nie przyjmie. Bo w Polsce na pokładzie każdego samolotu jest przynajmniej jedna osoba, co potrafi otworzyć każdą kłódkę. Poczekaj. Grażyna, nie wychodzimy, próbujemy to otworzyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
6: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości

0: sklepach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Mocne hity bez przerwy.
5: To działa!
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: ona jest fajna. Olivia Rodrigo z takim numerem idealnym dla tych, którzy są w drodze na jakieś ważne spotkanie, jakąś taką ważną rozmowę. To się może udać, wszystko będzie dobrze. 9 minut i 9 tu RMF Max.
1: I RMF Max ma dla was coś specjalnego, zwłaszcza dla tych, którzy lubią, jak im się w życiu po prostu opłaca.
0: Macie wszystko policzone, patrzycie na te rachuneczki, myślicie sobie, o, opłaca się na przykład teraz zgłosić się do naszej zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: A opłaca się z bardzo prostego powodu, bo mamy mnożnik super razy 1300. Pomnożymy wasze szanse na finał.
0: Teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327, bo teraz wchodząc do gry wysyłasz jedno zgłoszenie, a dostajesz 1300 losów.
1: Powtórzmy to jeszcze raz. Jeden MAX wysłany pod 7327 właśnie teraz daje ci 1300 szans na to, że to właśnie ty zagrasz w finale.
0: I dlatego to jest właśnie najbardziej opłacalna opcja tego dnia.
1: Proste.
0: MAX wyślij teraz na 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: też.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
4: O, adres taki egzotyczny.
5: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
10: Marek, szefowa Cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
17: I po reklamie.
18: Jak działać? To na maksa.
19: Hit za hitem.
18: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
14: Słuchacie RMF Max na Śląsku i w Zagłębiu Maciek Borcholski. Dzień dobry, to już godzina 9, czas na flash. Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
6: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
0: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
6: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów.
1: lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
19: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
18: To jest RMF Max Śląsk.
19: Wieczorny wstrząs w kopalni Budryk w Ornątowicach. Konieczna była ewakuacja załogi. Nikomu nic się nie stało. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie zapoznał się Marcin Buczek. Na jakiej głębokości był wstrząs?
20: To było na głębokości prawie 1300 metrów. Do wstrząsu doszło około 40 metrów od ściany wydobywczej. Z tego rejonu natychmiast wycofano 16 pracujących tam osób. Cztery kolejne znajdowały się poza strefą zagrożenia. Jak powiedział mi rano dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, nie ma informacji o jakichkolwiek uszkodzeniach pod ziemią. Wstrząs odczuwalny był też na powierzchni. Od zaniepokojonych mieszkańców odebrano w tej sprawie kilka zgłoszeń.
19: Katowice mają na swoich kontach blisko 60 milionów na kolejny etap rozbudowy systemu gospodarowania deszczówką. Inwestycja o wartości 110 milionów obejmie na przykład budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. A ile zbiorników już udało się wybudować?
21: Wybudowaliśmy łącznie 32 zbiorniki retencyjne. Ich łączna pojemność to jest 12 milionów litrów. To jest ogrom wody, za którą właśnie nie musimy płacić, bo spada nam z nieba, ale możemy ją wykorzystywać właśnie do tych celów komunalnych, do straży pożarnej, do podlewania. Możemy po prostu wykorzystać ją do czegoś innego zamiast wpuszczać ją w kanalizacji do rzek. Teraz też zbiorniki retencyjne powstają. Ich łączna pojemność będzie wynosić 2,5 miliona litrów.
19: Tyle z Katowic. A Muzeum Historii Katowic wzbogaciło się o wyjątkową kolekcję dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Placówka kupiła 38 obrazów pochodzących z dawnej kolekcji jego przyjaciela Teodora Białenickiego-Biruli.
22: To przede wszystkim portrety. 18 z nich przedstawia samego Birulę i jego żonę Helenę, a pozostałe m.in. znane postacie z Zakopanego, bo Witkacy chętnie portretował osoby ze swojego najbliższego otoczenia. 37 prac to akwarele, a najcenniejszym dziełem jest obraz olejny, śmiejący się chłopiec z 1920 roku, bo to technika rzadko stosowana przez artystę. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Po konserwacji obrazy będą prezentowane i warto je zobaczyć, bo to jedna z najważniejszych kolekcji Witkacego w Polsce.
19: Tyle Renata Pasiu. A na koniec ostrzeżenie z dróg województwa. Jak informuje policja, wczoraj na drogach śląskiego doszło do 146 zdarzeń drogowych. W ich wyniku 5 osób zostało rannych. Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza do kierowców jednośladów, motocyklistów, ale też rowerzystów. Ostrożnie wchodźcie w sezon.
18: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
19: A w ten wtorek na Śląsku i w Zagłębiu sporo słońca, choć miejscami chmury też się pojawią. Na termometrach w regionie maksymalnie 20-21 stopni, no może 22 w niektórych miejscach, ale ich nie będzie aż tak wiele. Opadów na razie nie przewidujemy, parasole zostawiacie w domu, a wiatr wieje z zachodu chwilami silniej. W porywach do 40 km na godzinę ciśnienie utrzymuje się w normie. Temperatura odczuwalna bardzo zbliżona do tego, co wskazują nam termometry, no bo nie wieje jakoś szczególnie.

0: Proszę państwa, dzisiaj się będzie działo na mundialu, słuchajcie, o północy. Norwegia gra z Irakiem.
1: Ale północ to już trochę jutro.
0: No właśnie, to będzie tak, że pierwszy gwizdek będzie dzisiaj, a mecz będzie dopiero jutro. I bądź tu w pełnej dyspozycji. A oprócz tego, uwaga... Dzisiaj Francja gra z Senegalem.
1: Ale dzisiaj, bo o 21:00.
0: Tak. Francja-Senegal. Połowa Francji nie wie, komu ma kibicować. Asia, Irek, jesteśmy zawsze z wami. Pa. Do jutra, pa.

0: Fire, fire, od kilku tygodni siedzi mi w głowie i fajnie, że już teraz siedzi w naszej playliście w RMF Max Lubuskiej, bo tak pięknie gra Shimza, a wysłuchacie programu Byle do obiadu, który właśnie odpalamy w wersji wtorkowej. Piotrek Niewald w RMF Max Lubuskie, z wami do 13.
1: Max. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczołydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Sophie Aloren w RMF Max. Tymek, dzisiaj mamy wtorek, więc chyba już zakwasów po Silesii nie ma, prawda? ING Silesia Beats za nami, a kolejne wyjątkowe eventy, na które się wybieramy tutaj z RMF Max na Śląsku przed nami. Tak sobie przeglądam sieć i wszędzie ten ksiądz. No bardzo wam się podobało w piątek, jak pogrywał, prawda? Padre Guilherme to jest taki ksiądz z Portugalii, który pogrywa bardzo progresywne i melodyjne techno dźwięki, ale dużo tutaj religii. No i z tego, co widziałem, naprawdę to się podobało. A propos kolejnych wydarzeń na Śląsku, bądźcie czujni, bo dzisiaj sporo nowych informacji o Fire Festival, na

0: oni potrafią robić te fajne przeboje, bangery, a my potrafimy je grać specjalnie dla was. David Guetta i Bibi Rexha w RMF Max. No a teraz zaglądamy sobie do kalendarza. Dzisiaj dzień rodzinnych przekazów pieniężnych. Naprawdę jest coś takiego, możecie sobie sami sprawdzić. No i teraz tak, idą wakacje, będą kolonie, będą wyjazdy, no to trzeba kasę od rodziców wyciągnąć. To informacja dla młodych. Ale z drugiej strony informacja dla rodziców, no trzeba tę kasę zarobić. Ale z drugiej strony nie trzeba wcale dużo się narobić, żeby tę kasę narobić. Na przykład na kolonie, tylko trzeba wskoczyć do naszej zabawy z szyfrem do wygranej. No i najlepiej teraz, bo jak wpiszecie max na 7327 i wyślecie na 7327 za 3,69, no to jest szansa dzisiaj na 25 tysięcy. Naprawdę, zapraszamy do finału. Dzisiaj 25 tysięcy czeka, a za 2 godziny podpowiem wam, jaka będzie pierwsza cyfra szyfru. No to come on do finału. Max na 7327. Max!
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
11: M1 w Zabrzu. Tu bezpieczne wakacje. Sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 20 czerwca, pokazy służb ratowniczych. Rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football. Oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
12: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
15: A w ten wtorek na Śląsku i w Zagłębiu sporo słońca, choć miejscami chmury też się pojawią. Na termometrach w regionie maksymalnie 20-21 stopni, a może 22 w niektórych miejscach, ale ich nie będzie aż tak wiele. Opadów na razie nie przewidujemy, parasole zostawiacie w domu, a wiatr wieje z zachodu chwilami silniej, w porywach do 40 km na godzinę ciśnienie utrzymuje się w normie. Temperatura odczuwalna bardzo zbliżona do tego, co wskazują nam termometry, no bo nie wieje jakoś szczególnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: RMF Max.
17: RMF Max Śląsk.

w RMF Max wtorek zrobił wam w robocie i nie tylko w robocie. Są brytaktu RMF Max na Śląsku. Przenosimy się do Katowic, przenosimy się do waszego ulubionego miejsca, gdzie się bawicie. Bardzo różnorodny temat na najbliższy weekend. Hip-hopowa noc i niejaki Kas Bałagane w piątek, a w sobotę góralska noc będzie Kordian, De Sebastiano na sali dance, ale będzie także Tajto na sali głównej. Energy 2000, piotr.niwald@rmfmax.pl. Mam dwa pakiety dla całych ekip na piątek i na sobotę, ale wy na maila zmotywujcie mnie, dlaczego mam wam je wysłać. Możecie pisać także SMS-y na 3001. Będę czekał. RMF Max. Dobra, przypominam, piotr.niwald@rmfmax.pl i SMS-y na 3001. Bądźcie czujni, będę oddzwaniał. Czekam.

0: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie. To już godzina 10:00. Czas na kolejny flash i prognozę pogody. Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
19: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
18: Tyle Kacper Wróblewski.
20: To jest RMF Max Śląsk.
18: Poseł Wojciech Król został wczoraj odwołany przez Radę Regionu Koalicji Obywatelskiej ze stanowiska wiceprzewodniczącego zarządu partii w naszym województwie. To prokuratura europejska wniosła o uchylenie mu immunitetu. Ma to związek z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Poinformował o tym Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, nowym wiceprzewodniczącym partii w województwie. Został prezydent Tychów Maciej Gramatyka.
0: W nowoczesny transport publiczny inwestują Katowice. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zamówiło 15 autobusów z napędem gazowym. Renata Pasiut.
21: W ramach zamówienia do miasta trafi 5 autobusów przegubowych i 10 krótszych pojazdów. Na ich dostawę przewidziano około 15 miesięcy. To kolejny krok w modernizacji floty przewoźnika. Nowe autobusy pozwolą ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 25% w porównaniu z wysłużonymi dieslami. Dzięki temu transport w Katowicach będzie bardziej ekologiczny. Obecnie PKM dysponuje już m.in. autobusami elektrycznymi, hybrydowymi i wodorowymi, a średni wiek taboru to mniej niż 7 lat.
0: Umowa z firmą Solaris opiewa na 38 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów stanowią środki unijne. A w ten weekend, a w zasadzie to już od czwartku, nad Pszczyną i Tychami będzie można oglądać widowiskowe loty balonów na ogrzane powietrze. A to znak, że startuje 6. edycja zawodów balonowych In the Silesian Sky, o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Rywalizacja obejmuje konkurencje wymagające dużej precyzji i doświadczenia pilotów, zaznacza Kuba Szwedowski, organizator tegorocznej baloniady.
22: To wszystko zależy od tych warunków atmosferycznych. To jest naprawdę bardzo kluczowe. Warto tutaj wspomnieć o tym, że sterowanie balonem tak naprawdę odbywa się wyłącznie góra-dół. Czyli tak naprawdę w zależności od tego, jak wieje wiatr, z jaką siłą i w którą stronę, no to już reszta jakby jest zależna od umiejętności pilota, czyli od tego, jak on ocenia rzeźbę terenu, jak ocenia, w której części, na jakiej wysokości wieje ten wiatr, żeby na przykład tym balonem podlecieć trochę wyżej, żeby wpaść w ten prąd, nazwijmy to, który go poniesie do tego danego miejsca.
0: Jak mówiliśmy, tegoroczne zawody zaczną się w Pszczynie, skończą się w Tychach. A Świętochłowice chcą zrobić porządek z hałdą przy stawie Kalina. Ma to kosztować prawie 26 milionów złotych, no ale efektem ma być przekształcenie hałdy w park. Wcześniejsze, zakończone we wrześniu 2023, trwające 3 lata prace przy remediacji i rewitalizacji silnie skażonego przez przemysł stawu Kalina, były jednym z największych tego typu przedsięwzięć w całym naszym kraju. A w ten wtorek na Śląsku i w Zagłębiu sporo słońca, ale gdzieniegdzie pojawią się też chmury. Na termometrach w najcieplejszych momentach dnia okolice 21 stopni w Zabrzu czy 22 w Katowicach i w Tychach. Opadów nie przewidujemy. Wiatr będzie wiał głównie od strony zachodniej. Chwilami może zerwać się mocniej. W porywach ma mieć 40 km na godzinę, ale to dopiero później. Ciśnienie utrzymuje się w normie. Temperatura odczuwalna na razie jest zbliżona do tego, co pokazuje skala. Jak zacznie wiać, no to będzie inaczej.
23: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
24: Dzień dobry, po 10:00, tu RMF Max, tu Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. W tej godzinie będę też to udowadniał. Anetka, Alinka, Justynka i Benon. Wszystkiego dobrego. 16 dzień czerwca, także najlepszości dla urodzonych 16 czerwca. Dzisiaj, tak jak wspominałem w poprzedniej godzinie, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Co mamy powiedzieć?

W RMF Max to program Byle do obiadu. Czy widzieliście kiedyś swoją furę w pracy, która dobrze się i fajnie bujała, jak na tych amerykańskich filmach, albo wasze biuro falowało w rytm dobrych nutek? No to uwaga, mamy na to pomysł i kolejną muzyczną perełkę. Nie będziemy tutaj się rozwodzić, jakie mamy wspomnienia przy tym nagraniu. Po prostu wam ją zagramy, a wy wszyscy w waszej robocie odłóżcie na chwilę właśnie ją. Tak, no, praca niech poczeka. Posłuchajcie sobie. Busta Rhymes w tym roku będzie w Polsce, ale o tym jeszcze wam opowiemy. Teraz jest u nas w RMF Max. Mariah Carey. I know what you

0: jak ma się takie głosy, to chyba trzeba je ubezpieczyć, prawda? A macie kasy na ubezpieczenie? Albo ubezpieczycie tego męża, który się zgubił. Where is my husband? W RMF Max. Wracamy do naszej zabawy, gdzie można kasę wygrywać na wszystko. Na ubezpieczenie męża, siostry, swoje, na wycieczki, na spłatę długów, kredytu i cokolwiek chcecie. A to wystarczy słowo Max wysłać na 7327. Jeden SMS i tylko 3,69. Ale najważniejsze w tym momencie jest to, że jak zrobicie to od teraz przez 10 minut, to każdego SMS-a i zgłoszenie do naszej zabawy szyfr do wygranej pomnożymy razy 800. Naprawdę, dobrze słyszeliście. 800 razy pomnożymy wasze zgłoszenie do naszego finału. Czyli jak wyślecie jednego SMS-a, tak byście zrobili to 800 razy. Tak samo na www.rmfmax.pl. Max na 7327 wyślijcie. Max na 7327 lub zgłoście się na rmfmax.pl. No i to najważniejsze. 25 tysięcy dzisiaj do wygrania. Zgadza się, dobrze słyszeliście. Runda bonusowa 10 minut i każde wasze zgłoszenie przez 10 minut razy 800 szans.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody zamieśnionicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland! Kaufland jest!
18: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
19: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
18: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
19: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
18: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
20: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
21: I po reklamie.

tam macie na Śląsku, dużo roboty. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie w pracy. My, Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max na Śląsku. Dobra, robota robotą, a kolejne aktualności z Gliwic. Kibice, przybywajcie! Krzyczą na gliwice.eu, a bardziej zapraszają. Kibice, przybywajcie! Gliwice będą gospodarzem siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn. 24, 5, 6, 7 i 28 czerwca Prizero Arena Gliwice wystartują jedne z najważniejszych sportowych wydarzeń tego roku. Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn. Impreza przyciągnie do miasta Gliwice światową czołówkę siatkówki. Będziemy kibicować naszym, Argentynie, Niemcom, Belgii, Chinom i na przykład Turcji. A teraz kibicujemy w dobrej nutce, a że nasza Ciona to tym

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
3: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Co tego się słucha?
9: Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
20: A w ten wtorek na Śląsku i w Zagłębiu sporo słońca, ale gdzieniegdzie pojawią się też chmury. Na termometrach w najcieplejszych momentach dnia okolice 21 stopni w Zabrzu czy 22 w Katowicach i w Tychach. Opadów nie przewidujemy. Wiatr będzie wiał głównie od strony zachodniej. Chwilami może zerwać się mocniej. W porywach ma mieć 40 km na godzinę, ale to dopiero później. Ciśnienie utrzymuje się w normie. Temperatura odczuwalna na razie jest zbliżona do tego, co pokazuje skala. Jak zacznie wiać, no to będzie inaczej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
18: RMF Max.
19: RMF Max Śląsk.

wyjątkowe gwiazdy w RMF Max na Śląsku. Tak jest, Lilywood. Robisz Łódza, kolejne gwiazdy pojawią się w Chorzowie. Słuchajcie, wracamy na stadion, wracamy do Superauto Stadionu Śląskiego Promenady, bo od 28 do 30 sierpnia ten Fire Festival, o którym wspominaliśmy. Alan Walker w sobotę, Dimension, Elder Brook na żywo, Andy Dust, BDS w piątek, hip-hopowo w piątek, bo jeszcze Kuka, Louis Villan, Mew, Problem i Zalia. W niedzielę DJ Snake, Bambi, Kizomer z Polski, Necki, Ereto i wielu, wielu innych, ale po 11 będziemy mieć tutaj w RMF Max na Śląsku bardzo fajną dedykację jednej z artystek, która pojawi się w sobotę. Zostańcie z RMF Max tutaj właśnie. RMF Max Śląsk. Koncerty koncertami, a pracować trzeba, prawda? No to dla lepszej pracy, żeby robota sama się robiła. Przy RMF Max. Dawid Podsiadło. Słyszymy się po 11.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: I po reklamie.
17: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Jest 11:00, czas na flesz i na prognozę pogody. Zapraszam Was ponownie. Państwa Unii Europejskiej pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Jak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Barbara Nowacka, efekty tych rozmów możemy poznać już w przyszłym roku.
18: Wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji. To w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy.
17: Dodała Barbara Nowacka.
19: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Blisko kilogram narkotyków, które ukryto w leśnym szałasie, zabezpieczyli policjanci z Jaworzna. W sprawie zatrzymano 26-latka mieszkańca Trzebini, który usłyszał zarzuty za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. A do tej sytuacji doszło w związku z ustaleniami policjantów z Jaworzna, którzy mieli dowiedzieć się o kryjówce, w której znajdują się nielegalne środki. Gdy udano się na miejsce, znajdowało się tam dwóch mężczyzn. Jeden zażywał narkotyki, ale ilość nielegalnych substancji wskazywała jednak, że to nie jest tylko leśny szałas, do którego ktoś przychodzi się odurzać. Decyzją sądu Na wniosek śledczych i prokuratora mężczyzna, który przyznał się, że narkotyki są jego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do 12 lat więzienia. Nieprzyjemna sytuacja podczas odprawy na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. Podróżny wybierający się na Kretę zażartował, że ma przy sobie, tu cytat, wszystkie granaty. Na miejscu natychmiast interweniowali funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej.
0: Mężczyznę wylegitymowano, a jego bagaże szczegółowo sprawdzono pod kątem posiadania materiałów niebezpiecznych. Służby nie znalazły niczego podejrzanego, jednak za niewłaściwe zachowanie pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Z kolei decyzją kapitana nie został wpuszczony na pokład samolotu. Straż Graniczna przypomina, że żarty z posiadania niebezpiecznych przedmiotów podczas kontroli są absolutnie zakazane i niosą ze sobą bardzo poważne skutki.
17: Tyle Ewelina Bekus. Nowy wiadukt drogowy nad torami został oddany do użytku w Chybiu. To ważny etap przebudowy linii kolejowej Czechowice-Dziedzice-Zebrzydowice. O szczegółach Renata Pasiut.
20: Ponad 160-metrowy obiekt zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowy w poziomie szyn przy ulicy Bielskiej. Dzięki temu kierowcy nie muszą już czekać przed zamkniętymi rogatkami, a przejazd na drugą stronę torów jest szybszy i, co najważniejsze, bezpieczniejszy. To jednak nie koniec zmian. W okolicach stacji powstaną także 3 przejścia podziemne dla pieszych, które ułatwią komunikację i zwiększą komfort podróżnych. Cała inwestycja na linii 93 obejmuje modernizację torów i sieci trakcyjnej. Dzięki niej pociągi pasażerskie pojadą nawet 160 km na godzinę. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień przyszłego roku, a wartość inwestycji to blisko 1 700 000 000 zł.
17: Tyle od naszej reporterki. Ruszają kolejne inwestycje rowerowe w Katowicach. Mowa o ścieżkach przy Sikorskiego oraz na osiedlu Tysiąclecia. Obie zgłosili sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Pogoda jest jeszcze taka trochę, powiedzmy, niewyraźna, ale ogólnie to wszystko dobrze się układa. Zdaniem synoptyków chmury z nami zostaną, ale nie powinno być z nich deszczu. No i słońce też jednak ma co nieco do powiedzenia dziś w pogodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 21-22 stopnie. Zabrze, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Ruda, Śląska, Bytom. Wszędzie pogoda właściwie podobna. Opadów nie przewidujemy też nigdzie, przynajmniej na razie. Wiatr wiać ma z zachodu, chwilami zbierze się silniej.
21: Tu RMF Max na Śląsku po 11. Przenosimy się od razu tutaj po 11. Wprost na koniec sierpnia na Fire Festival będzie specjalna dedykacja. Fire Festival wraca w tym roku w nowej, jeszcze większej odsłonie. Tak jak wspominałem w tamtej godzinie, wymieniając wszystkie gwiazdy, wydarzenie potrwa aż 3 dni, 28, 29 i 30 sierpnia i po raz pierwszy odbędzie się w nowej lokalizacji na promenadzie superauto.pl Stadionu Śląskiego. Bilety na eventim.pl, ale bądźcie czujni przy RMF Max na Śląsku. No i ta pani także się pojawi na żywo dla was na scenie Bledka 29 sierpnia. A do Fire Festival, tego, który na koniec sierpnia u nas właśnie w Chorzowie, jeszcze będziemy często wracać. 2 dni Bledka w RMF Max na Śląsku.

0: Piosenka w pracy przy RMF Max to był Alogicalid. Jeden z Brazylii, drugi z Ameryki. To gdzie lecimy? Słuchajcie, gdzie lecimy, to tylko i wyłącznie zależy od was. Jak wygracie 25 tysięcy, no to można polecieć tu i tam. Szczególnie, że wakacje nam się szykują, a pomysłów na wyloty mamy naprawdę bardzo dużo i na stracenie tych pieniędzy. Obiecałem, że pojawi się z pierwszą cyfrą szyfru. No to jestem. Szyfr do wygranej w RMF Max. Mamy 9 na początku, a reszta należy do was w naszym finale. Ale do finału trzeba się dostać po te 25 tysięcy. Drogi są dwie. Max, wysyłasz na 7327. To takie hasło, Max, na 7327, jeden SMS 369. Albo klikajcie na rmfmax.pl. Na naszej stronie są specjalne bonusy i oczywiście także można spróbować dostać się do finału szyfru do wygranej. Pierwsza cyfra szyfru na dzisiaj, na wtorek, to 9. Zapiszcie sobie, jak zadzwoni RMF Max, to już pierwszą cyfrę macie. No to życzę powodzenia. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Może morze?
3: Może góry?
2: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
3: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
2: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje
3: i graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
9: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
11: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
12: I po reklamie.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zapraszają na obchody Święta Miasta. Mezo, Paweł Gołecki, Mariusz Kalaga. Będzie grane, śpiewane, rapowane, muzyka, sport, aktywacja, animacja. Mezo, oj, to będzie szalał. Aha, kiedy? 27 czerwca w tym roku. Zaplanujcie sobie następną sobotę a propos Miasteczka Śląskiego. A my wracamy na Śląsku nareszcie. Męskie granie orkiestra. Ja się

0: RMF Max Śląsk.
1: Let's go. Sounds good.

0: DJ Kai, Wiz Khalifa w RMF Max. Tak, to program Byle do obiadu. Jak macie ochotę na przykład w przerwie na kawkę w pracy kliknąć na ING Silesia Bidzy, sobie powspominać to, co działo się w Chorzowie w ostatni weekend, to dużo fajnych materiałów pojawiło się na naszym Facebooku, do odwiedzenia którego mocno zachęcam. Kliknijcie sobie w przerwie w pracy. A za chwilę poinformujemy Was o pogodzie. Później będzie Ariana Grande w RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian?
3: Mm?
2: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Śląsk 88 i 1 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Pogoda jest jeszcze taka trochę, powiedzmy, niewyraźna, ale ogólnie to wszystko dobrze się układa. Zdaniem synoptyków chmury z nami zostaną, ale nie powinno być z nich deszczu. No i słońce też jednak ma co nieco do powiedzenia dziś w pogodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 21-22 stopnie. Zabrze, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Ruda, Śląska, Bytom. Wszędzie pogoda właściwie podobna. Opadów nie przewidujemy też nigdzie, przynajmniej na razie. Wiatr wiać ma z zachodu, chwilami zbierze się silniej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
18: RMF Max.
22: RMF Max Śląsk.

Jak wybieramy się na mundial, pamiętajcie, że mistrzowskie flesze sportowe także o mundialu tutaj opowiadamy w RMF Max oczywiście, ale o tej historii muszę wam opowiedzieć. Wczoraj był bardzo sensacyjny wynik, a tych sensacyjnych wyników bezbramkowych i remisowych jest ostatnio na tych mistrzostwach bardzo dużo i bardzo fajnie. Republika Zielonego Przylądka, Cape Verde z Hiszpanią 0-0, ale tak naprawdę bohaterem tego wszystkiego jest 40-letni bramkarz z tego kraju, czyli oczywiście z Cape Verde, z Republiki Zielonego Przylądka, właściwie Josimar Jose Evora Diaz. Generalnie obronił tyle strzałów, że już ciężko policzyć. Ale w jedną dobę z 50 tysięcy na Instagramie zrobiło mu się 5 milionów. Ja przed momentem sprawdzałem, czekajcie, odśwież? No to teraz niejaki Wozinha ma na Instagramie, dokładnie Wozinha1, ma prawie 6 milionów już. 5,6 miliona. Myślę, że do końca mundialu to będzie zdycha. Życzymy kolejnych obronionych strzałów. A my bronimy dalej wtorek. Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce o puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
10: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
11: Bajon przy zapiłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
12: Hyundai Bydgarczyk. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
13: I po reklamie.
14: Słuchajcie, RMF Max na Śląsku i w Zagłębiu Maciek Borchulski. Czas na kolejny flash. Zapraszam, jest 12. Znalezienie noclegu na kilka nocy w Barcelonie może być nieco trudniejsze. Za 2 lata w stolicy Katalonii nie będzie już krótkoterminowego wynajmu turystycznego. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
15: Właściciele tych mieszkań tak mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy. Będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
14: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie.
1: To jest RMF Max Śląsk.
14: Jak poinformowała dziś śląska policja, w ich ręce wpadł pijany kierowca karawanu. Do zdarzenia doszło w Częstochowie, a na miejsce trzeba było wezwać innego pracownika zakładu pogrzebowego. Mężczyzna stanie teraz przed sądem, grozi mu więzienie, zakaz prowadzenia samochodów oraz grzywna, a Marcin Buczek wie, jak doszło w ogóle do tego zatrzymania.
16: Zaczęło się od zgłoszenia przypadkowego świadka. W podczęstochowskim Radostkowie zwrócił on uwagę na karawan, który miał jechać slalomem i stwarzać zagrożenie dla innych kierowców. Świadek stracił co prawda samochód z oczu, ale ta informacja dotarła do policyjnych patroli i jeden z nich już w Częstochowie zatrzymał wspomniany karawan. Podejrzenia się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Niestety okazało się także, że w takim stanie mężczyzna przewoził karawanem trumnę z ciałem. Na miejsce przyjechał inny pracownik zakładu pogrzebowego, któremu przekazano samochód wraz z przewożoną trumną.
14: Zmieniamy temat. Nowa część Centrum 9 Zwójka zostanie otwarta już 27 czerwca. Znajdą się tam m.in. biblioteka i archiwum, kawiarnia i taras z widokiem na likwidowaną kopalnię Wujek. A przypominamy, kto jeszcze nie był, to centrum zajmujące się pielęgnowaniem pamięci o ofiarach pacyfikacji kopalni Wujek oraz historii niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w województwie śląskim. Obecnie mieści się tam przede wszystkim to wszystko w budynku magazynu odzieży. Znajduje się tam ekspozycja poświęcona pacyfikacji zakładu oraz oporowi Polaków wobec systemu komunistycznego w latach 80. A w nowoczesny transport publiczny inwestują nadal Katowice. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej właśnie z Katowic zamówiło 15 autobusów z napędem gazowym. O szczegółach więcej wie Renata Pasiut.
17: W ramach zamówienia do miasta trafi 5 autobusów przegubowych i 10 krótszych pojazdów. Na ich dostawę przewidziano około 15 miesięcy. To kolejny krok w modernizacji floty przewoźnika. Nowe autobusy pozwolą ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 25% w porównaniu z wysłużonymi dieslami. Dzięki temu transport w Katowicach będzie bardziej ekologiczny. Obecnie PKM dysponuje już m.in. autobusami elektrycznymi, hybrydowymi i wodorowymi, a średni wiek taboru to mniej niż 7 lat.
14: Tyle od naszej reporterki. W Sosnowcu rozstrzygnięto z kolei lokal na kulturę. Komisja konkursowa dokonała wyboru i nowe kulturalne miejscówki pojawią się na miejskiej mapie w 5 lokalach. Będą na Klonowej, 3 Maja, Lwowskiej, Modrzejowskiej czy Sobieskiego. W większości to pracownie artystyczne, w których organizowane będą warsztaty plastyczne czy rękodzielnicze. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda będzie dziś z reguły sprzyjać. W ten wtorek w miastach aglomeracji miejscami pojawią się chmury, ale słońce będzie jednak przeważać, a na termometrach zobaczymy 21, może i 22 stopnie. Temperatura przez większą część dnia powinna się zgadzać z tym właśnie, co pokazuje skala. Opadów dziś nie przewidujemy, wiatr wschodni chwilami silniejszy w porywach do 40 km na godzinę, ale nie będzie tego za dużo.
18: We wtorek po południu jesteśmy po 12:00. Tu RMF Max i wasze ulubione bele do obiadu, żeby się lepiej pracował. Anetka, Alinka, Justynka, Benon, najlepszości z okazji imienin. RMF Max. Jak one trzy się zeszły i zrobiły imprezę. Ula la.

2, 3, 4. Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit,

0: Powie wam, będzie płynięte na wakacyjnych imprezach David Guetta i Alok. No ale żeby móc sobie pozwolić na urlop w jakimś wypasionym kurorcie, no to już wiesz, ziomuś, co chcę powiedzieć, prawda? Na przykład do Egiptu, no lajtowo, ponurkować. Albo gdzieś na zachód, albo na południe wybrać się. Kasę wygrać w RMF Max najpierw musisz. Naprawdę. Ty i ty i ty. 25 tysięcy. Dzisiaj? I to jest temat fajny na teraz, bo mocno w tym tygodniu podkręcamy wasze zgłoszenia. Jeden SMS. Jedno zgłoszenie na www. Razy 1270 szans dostania się do finału. Dobrze słyszeliście. Każdego SMS-a wysłanego na 7327 o treści MAX za 3,69 mnożę od tej pory razy 1270 razy. Naprawdę, zgłoszenie na www też. MAX na 7327 wyślijcie, zgłoście się do zabawy. MAX na 7327. Przez 10 minut razy 1270 szans. No i przypominam dzisiaj 25 tysięcy. Kumasz, czacze?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
15: I po reklamie.

Przygotowali naprawdę fajny program na cały rok. No i właśnie 10, 11 i 12 oraz 13 września odbywają się w Tarnowskich Górach Gwarki. O nich jeszcze do września będę opowiadał. Ale co mnie zachwyciło? Pojawi się tutaj 300 chórzystów. Dobrze przeczytaliście, przepraszam, posłuchaliście. 300 chórzystów pojawi się na żywo. Ja chyba muszę zobaczyć to na żywo. Właśnie, też, żeby tam być, usłyszeć i mieć te ciarki na plecach. No brawo, brawo Tarnowskie Góry. Kolejne fajne tematy, poszukam wam jeszcze do 13. A teraz fajnie zagramy, żeby wam się lepiej na Śląsku pracowało. Yearbox w RMF Max i Graceland.

0: Reklama.
1: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lot rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda będzie dziś z reguły sprzyjać. W ten wtorek w miastach aglomeracji miejscami pojawią się chmury, ale słońce będzie jednak przeważać, a na termometrach zobaczymy 21, może i 22 stopnie. Temperatura przez większą część dnia powinna się zgadzać z tym właśnie, co pokazuje skala. Opadów dziś nie przewidujemy, wiatr wschodni chwilami silniejszy w porywach do 40 km na godzinę, ale nie będzie tego za dużo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

Zaglądamy teraz do Przytkowic, czym szybko się przeniosę, bo my też tam będziemy z naszą całą ekipą i to nie tylko będą nasze aparaty, ale także nasze mikrofony, a najważniejsze, żebyście wy dobrze się bawili. Young, Gigi, Bambi, Hubert, Aster, Żabson, Młody West, najbliższa sobota 20 czerwca, to oczywiście strefa 57, do której na Śląsku także się wybieramy. W kolejce White, Chivas, Young Multi i wielu, wielu innych. Kolejne koncerty w lipcu, także będą koncertować Rojek, bardziej rockowo, popowo. No i to wszystko w strefie 57, gdzie my też się wybierzemy. O, Szobel ma wykon indywidualny. Tu też będziemy i Winter Festival. Oj, będzie się działo. Jutro także po 10 na Śląsku. Piotrek Niewald. Do jutra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini Siatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny. Albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10,90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Ten dzień dopala Max.
11: Halo, ogień!
10: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
12: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Warchulski. Mamy już popołudnie, godzina 13. Zapraszam zatem na flash i pogodę. Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, przygłosowany w ciągu 30 dni, będzie musiał zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie. W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich.
12: A w końcu wczoraj wszyscy dostali zaległe pieniądze za niewypłacone tokeny, dodaje Cezary Dziwiszek.
10: To jest RMF. RMF Max Śląsk.
12: Młody kierowca po narkotykach wpadł w Gliwicach. Do zatrzymania doszło po zgłoszeniu. Inny kierowca zadzwonił na policję, że na ruchliwej trasie 88 w rejonie Gliwic inny kierowca jedzie i nie jest w stanie utrzymać się na swoim pasie ruchu. Na miejsce wysłano patrol, który skontrolował 23-latka. Okazało się, że jednak jest trzeźwy. Pojazd jednak był wyraźnie świeżo poobijany, więc mundurowi nie odpuścili. W torebce pasażerki znaleziono narkotyki. Szybko okazało się, że kierowca zażywał je, zanim udał się w podróż autem. Stracił prawo jazdy, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Wraz z pasażerką trafili do policyjnego aresztu. Szykuje się modernizacja rowu Mortimerowskiego, który przebiega przez Sosnowiec od Zagórza przez tereny po kopalni Kazimierz Juliusz do rzeki Bobrek. Dzięki niemu zmniejszone ma być zagrożenie powodziowe, a deszczówka ma być lepiej odbierana i zarządzana.
14: Liczymy na to, że mieszkańcy okolicy rowu Mortimerowskiego wkrótce będą mogli odetchnąć z ulgą, bowiem te zagrożenie związane z opadami na pewno będzie mniejsze, bowiem przebudowa tego rowu zdecydowanie usprawni odprowadzenie tych wód opadowych do rzeki Bobrek, a to się w niektórych miejscach niestety nie do końca spisywało, bowiem ten rów Mortimerowski w kilku obszarach był za mocno zabudowany i przekrój rur był zbyt mały, aby sobie poradził z odprowadzeniem tej wody deszczowej i to też zostanie przebudowane.
12: Zaznaczał Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. I zostajemy w mieście, bo mają tam 9 ofert rozbudowy tamtejszego Teatru Zagłębia. Zaproponowane ceny mieszczą się w przedziale od 86 do ponad 120 milionów złotych, a według wcześniejszych informacji koszt inwestycji oszacowano na 105 milionów. Środki zapewnią fundusze unijne i budżet miasta. Po przeprowadzeniu inwestycji to ma być zupełnie nowe miejsce z dużą sceną i salą na 400 osób. Obecna widownia ma nieco ponad 300 miejsc. Nowy kompleks ma mieścić salę prób, przestrzeń dla artystów i techników, magazyny na scenografię, a to wszystko pozwoli zwiększyć ofertę repertuarową i dostosować teatr do współczesnych standardów. A już w najbliższy weekend w Bytomiu kolejny zlot motocyklowy organizowany przez Motoserce. Szczegóły na bytom.pl. Zdaniem lokalnych synoptyków pogoda jakoś diametralnie zmieniać się nie będzie w kolejnych godzinach, a to oznacza, że będzie częściowo pochmurnie, a częściowo słonecznie na termometrach. Najchłodniej w rejonie Zabrza, trochę cieplej w centralnej części aglomeracji, ale wszędzie powinno być koło 20 stopni. Później wieczorem temperatura spadnie nawet w rejon 12-13. Ciśnienie utrzyma się w normie, no ale padać na razie nie powinno, nic na ten temat w zapowiedziach nie ma.
15: Minęła pierwsza? No to zbijam piątkę i zapraszam. RMF Max. Siemacie, w RMF Max z wami Fioas. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Największe tempo pewnie już za wami, ale pogoda dzisiaj nie pomaga. Niebo wygląda, jakby ktoś je wyprał w szarym proszku i zapomniał dodać płynu do optymizmu. Ale najbardziej ponury wtorek kiedyś się kończy, a do fajrantu doprowadzę was ja. Najświeższe hity i kasa do wygrania. To dzisiaj mam dla was. Wypychamy maksymalnie popołudnie hitami. Justin Bieber i Nicki Minaj na dzień dobry. Do tego Dua Lipa czy Another i 54 Ultra. To już za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: trzeba przyznać, że to wyjątkowy komplement. Lubię cię jak lato. Modelki i włodarski w RMF Max. Tylko gdzie to lato się podziało? No, cytując klasyka.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: Oby trzymamy za słowo. Jeśli ruszacie na dłuższy urlop, słuchajcie, jest jeden genialny trik, który może sprawić, że gdy wrócicie do domu, w ogóle nie będzie brzydkich zapachów. Co to takiego? Zaraz wam zdradzę. Bądźcie z RMF Max, bo do tego wpada Katy Perry.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Disco Plexa 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Disco Plexa 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

W toalecie również, wsypując fusy po kawie do toalety przed wyjazdem, po powrocie cieszycie się zapachem, no może nie espresso, ale przynajmniej nie ma tego kiepskiego. Warto sprawdzić, ale też trzeba pamiętać, by pierwszym wejść do łazienki po powrocie i to spłukać, bo jeśli ktoś nieuświadomiony zajrzy tam przed wami, kolor może być mylący. Róbcie głośniej, to Bledko w RMF Max.

0: też brakuje mi cierpliwości, jak u Kajzy i Boba Sinclaira. I can't wait. No bo gdzie to słońce? Wypatrujemy go na horyzoncie. Zaraz więcej o tym w prognozie pogody. Cierpliwość przydaje się za to, gdy człowiek chce zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. Okazuje się, że po raz pierwszy zakwitnie niebawem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładnie wygląda, brzydko pachnie. Tak to to. Max. Niebawem zakwitnie we Wrocławiu. My sprawdzamy pogodę, a po niej wpada Rihanna.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: daje wolność na bogato.
1: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
1: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to

0: akcję UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Zdaniem lokalnych synoptyków pogoda jakoś diametralnie zmieniać się nie będzie w kolejnych godzinach, a to oznacza, że będzie częściowo pochmurnie, a częściowo słonecznie na termometrach. Najchłodniej w rejonie Zabrza, trochę cieplej w centralnej części aglomeracji, ale wszędzie powinno być koło 20 stopni. Później wieczorem temperatura spadnie nawet w rejon 12-13. Ciśnienie utrzyma się w normie, no ale padać na razie nie powinno, nic na ten temat w zapowiedziach nie ma.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: I'm a fireball.
1: Przy tym kawałku znikają smutki. To Pitbull w RMF Max i jego Fireball. Trwa mundial, a na razie największa niespodzianka to remis Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanami. Bohaterem był bramkarz tych pierwszych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem miał zaledwie 50 tysięcy fanów, a po meczu już 3 miliony. To znaczy wykorzystać swoją chwilę. Wy też wykorzystajcie dobrze dzisiaj moment przerwy w pracy, bo do wzięcia jest 25 tysięcy złotych w naszej zabawie szyfr do wygranej. Taka kasa czeka tutaj, w moim studio, w walizeczce, którą ty możesz otworzyć i to tego popołudnia. To może być boost finansowy. 7327, hasło Max. Wystarczy wysłać właśnie na ten numer. Najlepiej teraz wykorzystaj swoje 5 minut za 3,69, bo tylko jeden SMS może dzielić cię od dużych pieniędzy. 7327. Ślijcie hasło Max, a ja gram dla was wyjątkową nowość. To Shimza w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Ależ ten numer ma vibe, róbcie głośniej.

0: mama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
14: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
15: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Może morze?
17: Może góry?
16: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
17: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
16: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje.
17: I graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
18: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10,90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Warchulski. Jest 14, czas na kolejny flash, później oczywiście pogoda. Są powody do radości. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji. Nazwisko Polki znalazło się obok sześciu innych, samych Brytyjek. Oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także Igę Świątek, Magdalenę Fręch, Magdalinet, Lindę Klimowicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, a turniej główny 7 dni później. Maja obecnie notowana jest wśród 25 najlepszych tenisistek świata.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: W Katowicach powstanie strefa młodych. To ma być miejsce w centrum miasta, w Metrolabie, na skrzyżowaniu Młyńskiej i Pocztowej, do której będzie można po prostu przyjść, na miejscu odpocząć, ale też przy okazji wziąć udział w wydarzeniach organizowanych tam choćby przez Młodzieżową Radę Miasta, mówi Kacper Kwiecień, pełnomocnik prezydenta Katowic do spraw młodzieży.
3: Tutaj będą się odbywać między innymi warsztaty o charakterze biznesowym, zawodowym, społecznym. Będą się odbywać spotkania integracyjne dla młodych ludzi, również dla studentów. Będziemy również aranżować tą przestrzeń tak, aby młodzi ludzie mogli tutaj przyjść, uczyć się, czy też spotkać się ze znajomymi w bardziej kulturalny sposób.
4: W czerwcu będą tu realizowane takie pilotażowe wydarzenia, natomiast od września to miejsce już pełną parą ruszy. Będzie otwarte dla wszystkich. Po prostu będzie wystarczyło wejść, zapytać się, co się dzieje, albo zapytać się o kolejne interesujące wydarzenia.
2: Dodawał Maciej Stachura, wiceprezydent Katowic. W Bytomiu otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Placówka jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów. Po jednym w każdym województwie. Centrum ma pomagać osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym głuchym, słabosłyszącym, niewidomym, głucho-niewidomym, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także osobom, które utraciły zdolności komunikacyjne na skutek chorób albo urazów. Takie regionalne centra działają już na przykład w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, no i teraz też w Bytomiu. Tuż przy lotnisku w Gliwicach działa z kolei Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Zrekultywowano pod niego blisko 22 hektary terenów. Aktualnie czeka tam ponad 10 hektarów terenów inwestycyjnych i ponad 5 kilometrów nowych dróg. Dla kogo to wszystko?
5: To jest teren dla przyszłych inwestorów, takich, którzy po pierwsze muszą się zajmować troszeczkę przemysłem lotniczym. 50% swojej działalności mają zadeklarowaną w tym przemyśle, więc to mogą być na przykład tak jak mamy tutaj zlokalizowaną fabrykę samolotów.
2: Tyle Krzysztof Wodarski, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości. A Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje do fotografów amatorów o rozsądną obserwację ptaków. Przypominają, że najważniejsze jest dobro zwierząt. Więcej o tym za godzinę. Pogoda w drugiej części dnia zmieniać nam się jakoś szczególnie nie będzie. Synoptycy mówią, że wieczór i noc z wtorku na środę na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zapowiadają się pochmurno, ale opadów się nie spodziewamy. Na termometrach w regionie najchłodniej po zmroku ma być w Zabrzu, tam koło 11-12 stopni. Do tego wiatr słaby, chwilami może zebrać się nieco silniej, wiać ma z zachodu i z południowego zachodu, a to może potęgować uczucie właśnie chłodu, także będzie zimniej niż to, co pokazuje skala.
1: Po drugiej, też dobrze być z RMF Max. Bo mam dla was takie zestawienie hitów, które nie pozwoli na nudę. Milki na dzień dobry, do tego Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Ed Sheeran czy Ellie Goulding. Ależ zestawienie, tu Fioła, witajcie i wszystko gra w RMF Max. Polecam ten numer chwilę ponucić pod nosem. Zobaczycie, od razu wszystkie mięśnie i napięcia w nich puszczają. Milki, Just the way you are.

0: prawdziwy magik na mikrofonie, czyli Eminem w RMF Max. A to ciekawostka, która strasznie mnie rozbawiła. Wyobraźcie sobie, że Szkoci, którzy po 28 latach wrócili na mundial, niestety, ale wyczerpali wszelkie zapasy piwa na pokładzie samolotu, którym lecieli na mecz swojej reprezentacji. Mowa oczywiście o szkockich kibicach. A że Szkoci lubią, to żadna tajemnica. Zapas na pokładzie samolotu wyczerpali w 15 minut. No i nic. No i trzeba było obejść się smakiem. Bo jak tu coś z bezcłówki schować pod kiltem?
1: Max. Reklama.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem?
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: I po reklamie.

spręża, przez 3 minuty Bausa i Magnetic w RMF Max, a teraz będziemy chwalić, no bo jak jest za co i kogo to chwalić trzeba, proszę bardzo. Harcerska Orkiestra Dęta Tczewa jedzie po zwycięstwo do Meksyku. Podczas World Marching and Show Band Championships będą reprezentować Polskę. 60 młodych muzyków zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. Jadą po zwycięstwo do Puebli w Meksyku. Mocno trzymamy kciuki, choć nie powiem, nie znam twórczości, to trzeba przyznać, cieszy, że mamy choć jakąś reprezentację w Meksyku w tym czasie.

0: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
10: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
9: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
10: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
9: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
11: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88 i 1 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
18: Pogoda w drugiej części dnia zmieniać nam się jakoś szczególnie nie będzie. Synoptycy mówią, że wieczór i noc z wtorku na środę na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim zapowiadają się pochmurno, ale opadów się nie spodziewamy. Na termometrach w regionie najchłodniej po zmroku ma być w Zabrzu, tam koło 11-12 stopni. Do tego wiatr słaby, chwilami może zebrać się nieco silniej. Wiać ma z zachodu i z południowego zachodu, a to może potęgować uczucie właśnie chłodu, także będzie zimniej niż to, co pokazuje skala.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: przez 3 minutki gdzieś tam wysoko, bardzo wysoko lataliśmy z głosem Beyoncé po niebie. Ale jeśli lubicie podniebne podróże, to was zainteresuje. Na to właśnie turyści czekali. Koniec z płatnym bagażem podręcznym. Osiągnięto porozumienie w tej kwestii. Tanie linie lotnicze również potwierdzają, choć straszą, że tani bagaż podręczny może sprawić, że tanie bilety nie będą już takie tanie. No ale jak to mówił wielki wieszcz, nie strasz, nie strasz. Walizkę dobrze mieć pod ręką, a najlepiej to taką pełną kasy, którą ja mam w studio, to ty dzisiaj możesz się do niej dobrać. W środku jest 25 tysięcy złotych, a ja tylko podpowiem, że po 15 będę miał dla was bonus, którego przegapić byście nie chcieli, więc bądźcie blisko RMF Max, tym bardziej, że teraz gram dla was nowość.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Bo nowości w RMF Max macie najwięcej. Fukaj, Liwka i Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: M1 w Zabrzu.

0: pokazy freestyle football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Mini-Siatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
3: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.
7: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Na zegarach wybiła 15. Ta wiadomość raczej nie ucieszy kierowców. Od jutra drożej na stacjach paliw. Dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
8: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 10 groszy. To jest to 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6 zł i 44 groszy.
7: A to był Igor Skrzypek.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Trwa rekrutacja na największą uczelnię w regionie, czyli Uniwersytet Śląski. Na przyszłych studentów czeka 99 kierunków. 10 z nich jest po angielsku. Studiować można na 8 wydziałach w 4 miastach. To Katowice, Cieszyn, Chorzów, no i oczywiście Sosnowiec. A sama rekrutacja składa się z 2 etapów. O szczegółach mówiła nam Magdalena Wołek, pełnomocniczka rektora do spraw rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim.
9: W pierwszym etapie rejestrujemy się w internetowym systemie, w IRCE po prostu. Wybieramy kierunek lub kierunki studiów. Można bowiem wybrać ich więcej. Wgrywamy w odpowiednim czasie niezbędne dokumenty i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. W drugim etapie osoby, które zostają zakwalifikowane do przyjęcia na studia, przynoszą dokumenty do dziekanatów i potwierdzają chęć studiowania. Rekrutacja na pierwszym stopniu studiów trwa do 11 lipca, na drugim stopniu do 19 lipca.
7: Jak słyszeliście, odpowiedni adres dla kandydatów to irkus.edu.pl, a oprócz tego można też skorzystać z nowej aplikacji o nazwie dostępny UŚ. O tym informujemy Was od rana. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o etyczne fotografowanie i obserwację ptaków. RDOŚ podkreśla, że nadrzędną wartością jest dobro zwierząt, a nie super fotka na Insta. Dla większości gatunków ptaków okres lęgowy przypada od 1 marca do 15 października, a zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może doprowadzić do porzucenia lęgu czy zwiększenia stresu u zwierząt. W Katowicach wystartowała kolejna edycja programu Lokalna Kultura, czyli inicjatywy, w ramach której miasto wyciąga rękę do osób, które mają pomysł na działalność kulturalną, ale nie bardzo mają na to pieniądze. Dla nich obniżona zostanie stawka czynszu. Nabór ofert trwa do 3 lipca. Jakie lokale czekają na wynajem?
10: Lokale czekają przede wszystkim w Śródmieściu. To jest Aleja Korfantego 8, ulica Krzywa 4 oraz ulica Warszawska 67. My na stronie internetowej programu lokalnakulturę.pl zamieściliśmy też takie formatki. Dla każdego z tych lokali najważniejsze informacje dotyczące tego, gdzie on się znajduje. Chcemy, aby osoby, które aplikują do konkursu już przed zgłoszeniem swojego pomysłu wiedziały, z jakimi nakładami będą musiały się liczyć, jeżeli chodzi później o kwestie remontowe, o wszelkie prace związane z adaptacją danego lokalu pod swoją przyszłą działalność.
7: Michał Mendala z Urzędu Miasta. Dziś jeszcze umiarkowana pogoda, ale synoptycy mówią wprost, idzie upał, 33 stopnie, tyle może być w kolejnych dniach, bliżej weekendu. No a na razie, zdaniem synoptyków, nadchodzące wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się pochmurno, opadów nie będzie, a termometry pokażą od 12 stopni w Zabrzu, jeżeli chodzi o naszą aglomerację, do 13-14 w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu. Wiatr z zachodu będzie chwilami silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu.
4: Gęściej na drogach, bo już po trzeciej.
11: Hity na maksa.
4: Siemanko, tu Fiołas, witam w RMF Max. Już za 6 dni, najdłuższy dzień w roku. Choć wielu powie, że najdłuższy to ten w robocie, ale tutaj możemy pomóc. Hitami wspieram was najmocniej. Anima i Joy na dzień dobry po 15.
11: RMF Max.
4: Warto być blisko, bo już zaraz będę miał dla was bonus w grze o dużą kasę.

0: by pracowali ze sobą częściej, Alok i Kialit. No bo wychodzi im to świetnie. W RMF Max Dive Into Me. Tymczasem ja obiecałem wam bonus. Wiem. Obiecałem. W końcu dzisiaj wygrać można nawet 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No ale co z tym bonusem? Sam czekam. Gdzie jest to info? Z góry miało przyjść. Ile razy? O, proszę. Mam. Kochani, jest dobrze. Teraz jeden SMS mnożony jest 850 razy. Każdy max razy 850. Wystarczy wysłać go na 7327. Teraz za 3,69 wchodzicie do zabawy raz i to wystarczy do wzięcia 25 tysięcy złotych, a każdy max teraz razy 850. Pomyślcie, że wy możecie być na urlopie, gdy tego lata remont będzie robił się sam. Ta kasa może w tym pomóc. 7327. Teraz wyślij hasło max.
1: Reklama.
2: Disco Plex za 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Disco Plex za 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
3: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy.
4: Jakie są trzy największe kłamstwa studenta? Od jutra się uczę, od jutra chodzę spać wcześniej, nie dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: I po reklamie. Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

0: Ciężko o tę przestrzeń, jeśli człowiek chciałby wszystkie mecze mundialu zobaczyć. Dzisiaj już dwa remisy za nami. A co dalej? Mistrzowski, flash sportowy. Z nami cały czas, jesteście na bieżąco.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na mundialu dzisiaj prawdziwy piłkarski hit. Wieczorem starcie Francji z Senegalem. Faworytem trójkolorowi, którzy nadal są wicemistrzami świata, a których reprezentacja naszpikowana jest wielkimi gwiazdami. Mbappe, Dembele, Doué, Kante czy Michael Olise mogą budzić respekt, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
2: Ten zespół ewoluował, zaczął grać coraz bardziej ofensywnie. Zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise. To jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
1: No ale trzeba go jeszcze wykorzystać, a z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Jedno jest pewne, to będzie widowiskowe starcie. Rozpocznie się o 21:00, o północy Irak zagra z Norwegią, o 3:00 w nocy mecz Argentyna-Algieria. To spotkanie posędziuje Szymon Marciniak.

0: jak ona nie potrafi robić mundialowych hitów. Shakira i Burna Boy w RMF Max. Udziela się mundialowy klimat, co? A może by tak rzutem na taśmę wybrać się na drugi koniec świata i zobaczyć kilka spotkań? Mając dodatkowe 25 tysięcy, to możliwe. A tę kasę zgarnąć w RMF Max można już po 16. Ja tylko przypomnę, że jeszcze chwilę do za 10 czwarta w zabawie szyfr do wygranej. Zgłaszając się raz, wasz SMS mnożony jest 850 razy. Hasło Max śledźcie za 369 na 7327. Każdego Maxa, jeszcze moment, mnożę 850 razy. Jeszcze zdążycie się załapać. 25 tysięcy czeka. 7327. SMS o treści Max.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w szalenie niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście.

0: Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
5: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
4: Są. Dla każdego.
5: Dowiedz się o nich wszystkiego. W świetnej atmosferze. Podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
4: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
5: Szczegóły na scp-slask.pl.
4: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Tych między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Dziś jeszcze umiarkowana pogoda, ale synoptycy mówią wprost, idzie upał, 33 stopnie, tyle może być w kolejnych dniach, bliżej weekendu. No a na razie, zdaniem synoptyków, nadchodzące wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się pochmurno, opadów nie będzie, a termometry pokażą od 12 stopni w Zabrzu, jeżeli chodzi o naszą aglomerację, do 13-14 w Katowicach, Tychach czy Sosnowcu. Wiatr z zachodu będzie chwilami silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu.

Prezentacja prosto z Holandii, czyli Juste, Jackstein i Jon w RMF Max. Tymczasem reprezentacja, ale Norwegii, swój pierwszy mecz na mundialu od 98 roku zagra dzisiaj w nocy. Będzie mierzyć się z Irakiem i właśnie dlatego norweskie Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę, by jutro dzieciaki mogły do szkoły pójść później. Ustawowo jutro wszyscy później idą do szkoły, bo w nocy gra reprezentacja. Powiem wam, że nawet jeśli nasi mieliby pojechać tylko po mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, to dla ustawowego późniejszego wstawania warto było się jednak zakwalifikować. A może nie? A może właśnie dlatego teraz śpimy spokojnie? Dawid Podsiadło w RMF Max, a za moment Calvin Harris.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
5: Bayon przez piłkę, Kona przedłuża, tu są, zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
6: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
1: I po reklamie.
7: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Już godzina 16 na zegarach, a to znak, że czas na flesz i na prognozę pogody. Rząd rozważa powrót do pomysłu uregulowania zarobków lekarzy. To reakcja m.in. na publikacje medialne dotyczące lekarza bez specjalizacji, koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Co może zrobić w tej sprawie rząd?
8: Z moich informacji wynika, że możliwy jest powrót do dyskusji na temat wprowadzenia górnego pułapu zarobków lekarzy. Temu pomysłowi na początku roku mocno sprzeciwiało się środowisko medyków. Kontrole w sprawie zatrudnienia w warszawskim szpitalu południowym prowadzą teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce wbrew zasadom kieruje lekarz bez specjalizacji.
7: Tyle, Michał Dobrołowicz.
9: To jest RMF Max Śląsk.
7: Nowy punkt Straży Miejskiej działa już w Katowicach. To jest dobra informacja, zwłaszcza dla południowych dzielnic miasta. O szczegółach więcej wie Renata Pasiut.
10: Placówka, którą uruchomiono przy ulicy Uniczkowskiej, objęła swoim zasięgiem Podlesie, Zarzecze, Kostuchne oraz część Ochojca. Jak podkreślają władze miasta, chodzi przede wszystkim o skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Do tej pory patrolom z centrum dotarcie na południe zajmowało więcej czasu. Teraz strażnicy szybciej odpowiedzą na interwencje. Zakres ich działań pozostaje bez zmian. To przede wszystkim reagowanie na wykroczenia i bieżący kontakt z mieszkańcami. To pierwsza taka placówka poza centralą, ale miasto nie wyklucza uruchomienia kolejnych w innych częściach Katowic.
7: Zmieniamy temat i przypominamy, że w minioną niedzielę zarządca kolejowej infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadził tak zwaną letnią korektę tegorocznego rozkładu jazdy na kolei. Co w tym kontekście bardzo ważne dla pasażerów kolei śląskich, w letnim rozkładzie jazdy są utrzymane połączenia, które pojawiły się tam wiosną. To dodatkowe pary pociągów na liniach Racibórz-Chałupki po godzinie 22:00, do tego Oświęcim-Mysłowice w dni robocze z zapewnioną przesiadką do Katowic na godzinę 10:00, a także Cieszyn-Goleszów w dni robocze przed południem. Więcej macie oczywiście w rozkładach w internecie. Na Półmetku są prace przy budowie nowego węzła przesiadkowego Gliwice-Łabędy. PLK modernizują tam perony i torowisko, w budowie też wiadukt ze stacją. Do 2028 roku ta część dzielnicy zmieni się mocno, mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
11: Tutaj powstanie węzeł przesiadkowy, który zintegruje różne środki transportu. Zarówno ten transport kolejowy, transport publiczny autobusowy. Tu będzie można dojechać także oczywiście samochodem, ale także będzie stacja rowerowa. Zależy nam na upowszechnianiu też transportu tego publicznego. Na to w mieście stawiamy.
7: A ta inwestycja będzie kosztowała ponad 90 milionów złotych. Przemarsze ulicami miasta, koncerty plenerowe, muzyczna rywalizacja i wspólny finał orkiestr górniczych złożą się na tegoroczną edycję festiwalu Moc Dętych. Wydarzenie, które oczywiście ma promować tradycję śląskich orkiestr górniczych, odbędzie się 27 i 28 czerwca w Zabrzu. Przed nami wieczór i noc na Śląsku, a także w Zagłębiu Dąbrowskim, a to wszystko pod znakiem sporego zachmurzenia, natomiast nie powinno być opadów, tak twierdzą synoptycy. Na termometrach w Zabrzu okolice 12 stopni po zmroku nocą, no a w Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Chorzowie ciut cieplej. Nocą temperatura, jak mówię, wyraźnie spadnie, no a jutro szybko zacznie się podnosić, no bo ogólnie idzie do nas ocieplenie. W weekend może być koło 30 stopni, ale na razie jeszcze takie 20.
12: Po 16:00 same piękne dźwięki. Trzask zamykanych drzwi od zakładu. Olivia Rodrigo w RMF Max. Siemacie, tu Fiołas. Zostaje do 17:00, Don Omar to za moment, będzie też Bledka, no i w tej godzinie rozdawać będę nawet 25 tysięcy złotych. Bądźcie blisko RMF Max.

a my lubimy jej głos. Tabletka i jej dwa dni w RMF Max. Tylko że jak ktoś głos zabiera, to jeszcze fajnie, jak ma coś do powiedzenia. A w internecie to różnie z tym bywa. Dlatego też teraz polski Sejm przyjął już parę dni temu ustawę o penalizacji patostreamingu, czyli patostreamerzy teraz będą musieli już liczyć się z wyrokami w zależności od tego, jaki content będą w internecie promować. No fajnie, fajnie, bo to w sumie nawet dobra decyzja. Problem w tym, że gdzie teraz my Sejm Flixa będziemy oglądać? Bo w końcu prawo chyba równe jest dla wszystkich, prawda? Prawda? Szwedzka mafia.

0: Oj, coś czuję, że ten refren to tak grupowo będzie można w odpowiednich warunkach śpiewać. To nowość David Guetta, Alok i Run Run River. Bardzo rytmiczny kawałek. Another i 45 Ultra wpadają już za moment, ale co najważniejsze, za moment ktoś będzie miał szansę dobrać się do walichy, którą mam w studio. Za moment finał zabawy szyfr do wygranej. W środku jest 25 tysięcy złotych.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz! Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Wyj głośniej.
23: Miej fan.
22: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Każdy dzień w RMF Max to szansa na dużą kasę. W końcu w walizce jest 25 tysięcy złotych. Czy uda się komuś te pieniądze wyciągnąć dziś? Pora się przekonać. Słyszycie? Numer telefonu już wykręciłem. No i teraz najwyższa pora, żeby ktoś po drugiej stronie powiedział halo, albo chociaż cześć. W sumie to dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Jak ci na imię?
2: Daniel.
1: Cześć Danielu. Daniel, jak tam twój wtorek? Gdzie cię złapałem?
2: W łóżku z kotem, bo został zrobaczony i ma problemy żołądkowe niestety, więc...
1: To słuchaj, to może ja wiem jak to jest z leczeniem zwierząt, to nie są tanie rzeczy i może na to kaska by ci się przydała, co?
2: Zdecydowanie.
1: Jest 25 tysięcy złotych w walizce, którą mam w studio. I wyobraź sobie, że wystarczy ją otworzyć, żeby ze środka kasę wyciągnąć. Otwiera tę walizkę czterocyfrowy PIN, ale ty jedną cyfrę już znasz. Ta pierwsza to 9. Podaliśmy ją na antenie i zostały już tylko 3 cyfry. Daniel, możesz podać od razu 3 i spróbować wyciągnąć pełne 25 tysięcy, albo mogę ci kolejną cyfrę odkupić i trochę sobie wtedy zadanie ułatwisz. Co wybierasz?
2: Odkupić kolejną.
1: Okej, za tę drugą cyfrę 8 tysięcy złotych bym wyciągnął z tej walizki. Co ty na to?
2: A jestem za 4 tysiącami.
1: No to ja proponuję 6.
2: No to w połowie drogi się spotkajmy, 5.
1: Do skutku, dobrze, niech będzie 5. Klepię 5, wyciągam ją z walichy, zostaje 20 tysięcy. Druga cyfra to 2. Masz 9, 2, 20 tysięcy w walizce i 2 możliwości. Albo od razu podajesz 2 kolejne cyfry, albo jeszcze jedną odkupujesz.
2: To jeszcze odkupię.
1: Jeszcze odkupisz, no dobra. Trzecią cyfrę mogę ci sprzedać za 15 tysięcy.
2: Dobra, 15.
1: 15 tysięcy złotych wyciągam. Daniel, trzecia cyfra to 0. Masz 9, 2 i 0. 5 tysięcy w walizce może być twoje, jeśli podasz właściwą ostatnią cyfrę. Od 0 do 9. Jaką mam wbić?
2: 6.
1: 6. Dlaczego akurat tę wybrałeś?
2: Moja ulubiona.
1: 9, 2, 0, 6. Tak wbijamy, Daniel, tak?
2: Tak.
1: Sprawdźmy.
3: Szyfr niepoprawny.
1: A niestety, Daniel, ta ostatnia cyfra to nawet blisko nie była, bo to 2. Było to 2 na końcu. Także gdybyś było włos, jeszcze mógłbyś mieć do siebie pretensje. A tak, 500 zł na pocieszkę za samo oddanie strzału dzisiaj leci do ciebie. 5 stówek masz. Gratki.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: Warto próbować, bo 25 tysiaków co rano pakujemy do walizki. Jutro kolejna szansa. Zgłoście się na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Max.
1: RMF Max Śląsk.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciekawe, który z polskich artystów nagrałby numer o swojej sąsiadce. No i jakby on brzmiał, to już zupełnie inna para kaloszy. MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max. Mam nadzieję, że te kalosze dzisiaj jednak mimo wszystko się nie przydadzą, ale w razie czego pamiętajcie, ratuje was muza w RMF Max. Po 17 bilety na Strefę 57, czyli koncerty Bambi, Yankeego czy Huberta bądź Japsona będą do wzięcia. Dzięki za dziś, jutro po 13 wracam w RMF Max. Był z wami Fioła, Spiona, hej!
1: Reklama. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
4: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
3: Są. Dla każdego.
4: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
3: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
4: Szczegóły na scp-slas.pl.
3: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.
18: Przed nami wieczór i noc na Śląsku, a także w Zagłębiu Dąbrowskim, a to wszystko pod znakiem sporego zachmurzenia, natomiast nie powinno być opadów, tak twierdzą synoptycy. Na termometrach w Zabrzu okolice 12 stopni po zmroku nocą, no a w Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Chorzowie ciut cieplej. Nocą temperatura, jak mówię, wyraźnie spadnie, no a jutro szybko zacznie się podnosić, no bo ogólnie idzie do nas ocieplenie. W weekend może być koło 30 stopni, ale na razie jeszcze takie 20.
19: RMF Max.
20: RMF Max Śląsk.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
2: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
10: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
11: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: I po reklamie.

0: Motion 1FM.
1: Tu RMF Max Śląsk. Wybiła 17:00. To znak, że czas na flesz i prognozę pogody. Maciek Borchulski, zapraszam. Gra planszowa Monopoly trafi na duże ekrany. Filmową adaptację przygotowuje firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. To na jakim etapie są te prace?
2: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich. W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Że pomysł na film pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie, więc oczekiwania są ogromne.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Nowy wiadukt drogowy nad torami został oddany do użytku w Chybiu, jak podaje PKP PLK. To element przebudowy linii 93, czyli Czechowice, Dziedzice, Zebrzydowice. Całe zadanie ma wartość bagatela 1,7 miliarda złotych i ma być ukończone w grudniu 2027 roku. W Sosnowcu Tekstylia odbiorą od Was spod drzwi mieszkania. W zasadzie to już odbierają. Przypominamy, nie wolno ich już wyrzucać do zbiorczego kubła na śmieci, a wszystko ma działać bardzo prosto. Wystarczy niepotrzebne rzeczy spakować do specjalnego worka, a później zadzwonić do firmy, która zajmie się wywózką.
3: Taka sposobność będzie dla mieszkańców Sosnowca bezpłatna. Właściwie już jest, bowiem projekt ruszył 10 czerwca. Wysyłamy w tej chwili pisma do spółdzielni mieszkaniowych, aby odbierały dla mieszkańców worki i w miarę możliwości dostarczyły te specjalne worki właśnie swoim mieszkańcom, bo tylko w ten sposób można spakować tekstylia, obuwie i odzież i w ten sposób można to przygotować i wysyłać maila na tekstylia@stalagroup.pl. Tam umawiamy się na odbiór.
1: Tłumaczył nam Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Mimo kapryśnej pogody w miniony weekend ruszył sezon na pierwszym kompleksie basenów pod chmurką. W Katowicach było 20 stopni Celsjusza, pochmurno. Od czasu do czasu padał deszcz, ale w ośrodku Rolna byli jednak klienci. Na miejscu była Anna Kropaczek, która rozmawiała z pływakami i z ratownikami.
4: Jaka jest temperatura wody?
5: Temperatura wody na ten moment wynosi 17 stopni, także czekamy, może się jeszcze nagrzeje od słońca na pewno.
4: Wchodziłeś do wody?
6: Tak.
4: Powiedz mi, zimna?
6: Tak.
4: Ale nie przeszkadza ci to?
6: Nie przeszkadza.
7: Na otwarcie sezonu jak najbardziej. Trzeba się pojawić nawet na 5 minut, także jesteśmy.
4: A przyjemna ta woda?
7: Przyjemna, tak. W dużym basenie świetna, no tutaj jeszcze promienie muszą troszkę dogrzać.
4: 17 stopni ma woda.
7: Klasa. Na otwarcie sezonu rewelacja.
1: Na dobry początek wstęp na Rolną. Jak się mówi, w Katowicach był bezpłatny, ale w kolejne weekendy już tak dobrze nie będzie. No ale i warunki będą bez porównania lepsze. Najbliższy weekend to ma być upał w okolicach Trzech Dyszek, także szykujcie kąpielówki.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda do wieczora nie będzie się jakoś diametralnie zmieniać, no ale też nie ma co liczyć na jakąś nagłą poprawę. Jest nieźle, będzie znośnie, no ale temperatura oczywiście spadnie, jakieś tam 12-13 stopni, tyle może być późno w nocy i jutro nad ranem, ale później temperatura zacznie nam rosnąć, no i jutro od rana szybko będzie się robiło coraz cieplej, no a w kolejnych dniach upały.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Dzień dobry, kochani, to jest wtorek, 3 minuty po godzinie 17, ale dzisiaj wiało.
8: Nie bądź taka optymistyczna, bo ludzi wystraszysz.
2: Nie, no właśnie tak średnio optymistycznie, bo dzisiaj jechałam rowerem z górki i jakbym stała. Tak wiało.
8: Może nie pedałowałaś?
2: Nie, no pedałowałam właśnie.
8: A.
2: Po prostu...
8: To nie mam, nie mam więcej hipotez.
2: Bo wiecie, Siwek,
8: dzień dobry.
2: Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
8: Pedałujemy w kierunku 20 przez promenadę Bęgerów.
2: Nic więcej nie dodam, pięknie powiedziane.

0: Moja ulubiona piosenka Rihanny.
1: To tak śpiewają w refrenie, nie?
2: Troszkę tak jest, ale to też jest moja ulubiona piosenka Rihanny. Zobacz, ile mamy wspólnego.
0: Nieprawdopodobne, jedną rzecz.
2: To, nie no, trochę więcej by się znalazło. Disturbia za nami w RMF Max. Pytanie do was teraz. Nieco mamy ze sobą wspólnego, a ostatnia rzecz, jaką widziałaś dzisiaj w pracy. To jest pytanie na dziś.
1: Wyjście.
2: Znak wyjścia. Ale może komputer, a może, nie wiem, cukierki, które ci zostały na biurku.
1: Taki ostatni flashback z dzisiejszego dnia pracy. Wyślij nam proszę messengerem na RMF Max i co nastąpi później. My weźmiemy, siądziemy z Justynką tutaj i z tych wszystkich nadesłanych
2: wszystkich
1: przez was rzeczy, ale absolutnie każdej jednej, napiszemy piosenkę i puścimy tą piosenkę w radiu.
2: Tak, i nawet ją wam później wyślemy tymże messengerem, którym teraz się zgłosicie, więc warto, piszcie. Messenger RMF Max, ostatnia rzecz, jaką widzieliście dzisiaj w pracy.
1: Tymczasem Dawid Podsiadł i na błysk. Jest 17:10.

0: Chillowy vibe, Milky, Just The Way You Are w RMF Max, 19 po 5. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją, jak tak człowiek internet przegląda. W Poznaniu na przykład prezydent miasta dostał dzisiaj tortem w twarz. Taki, wiecie, normalny wtorek w pracy.
1: Przenosimy się zatem na Radę Miasta, na której to właśnie się wydarzyło i mamy autentyczną reakcję pana prezydenta po dostaniu tortem w twarz.
2: Ja chcę jeszcze raz!
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości. A kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let me be in your arms.
6: Hot Bands Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
9: Disco Plexa 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Disco Plexa 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
10: Przychodzisz do mnie w dniu egzaminu i bez słowa prosisz, bym wstawił ci 3. A kiedy oferowałem swój czas, zapraszałem na konsultacje, zachęcałem do systematycznej nauki. Odrzuciłeś moją ojcowską rękę. Ale dam ci ostatnią szansę. Uniwersytet Opolski. Dołącz do nas. rekrutacja.uni.opole.pl.
11: Uwaga, Katowice i okolice! Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lot rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
13: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: That's the spirit.
23: Tu są moi ludzie.
24: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Pozwólcie, że zaczniemy trochę bliżej naszych zachodnich sąsiadów. Od tenisa Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych w Halle. Polak pokonał wyżej notowanego Rosjanina Andrija Rublowa i zaliczy ważny awans w rankingu ATP. Na dzisiaj w nocy na mundialu mocny polski akcent. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym w meczu Argentyny z Algierią. Dla Argentyńczyków będzie to powrót do finału poprzednich mistrzostw. Tamto spotkanie także sędziował Marciniak. Przypomnijmy, w finale po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a polski arbiter podyktował aż 3 karne. Wzbudziło to sporo kontrowersji.
1: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać. Sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
0: Podkreślał Szymon Marciniak. Spotkanie o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja zagra z Senegalem, a o północy Irak z Norwegią.
2: A przynajmniej są jacyś Polacy, którym można kibicować, nie?
0: Tak jest.
2: Panie Szymonie, trzymamy kciuki. Polska gola.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: to Rave RMF Max. Jest 17.40, a my już mamy ból palców. Palce bolą od pisania. Pisania piosenki o tym, co ostatnio widzieliście w pracy.
1: Synapsy nam się mocno stykają teraz. Stykamy się synapsami, one tworzą. I jeszcze nie skończyły, ale to już za chwilę się wydarzy. Będzie piosenka o tym, co widzieliście jako ostatnie przed wyjściem z pracy, a za chwilę też pogoda. No i tutaj coraz cieplej, coraz goręcej. Fajnie.
2: Reklama. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
9: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
10: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
9: Są. Dla każdego.
10: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
9: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
10: Szczegóły na scp-slask.pl.
9: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik. Ulica Prosta 110.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
19: Barbara, kupiłem taniej.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
21: Bayon przyza piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
22: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
2: I po reklamie.
15: Mocno. Świeżo.
23: Leć tam, Maxa, razem z tym.
15: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
0: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda do wieczora nie będzie się jakoś diametralnie zmieniać, no ale też nie ma co liczyć na jakąś nagłą poprawę. Jest nieźle, będzie znośnie, no ale temperatura oczywiście spadnie, jakieś tam 12-13 stopni, tyle może być późno w nocy i jutro nad ranem, ale później temperatura zacznie nam rosnąć, no i jutro od rana szybko będzie się robiło coraz cieplej, no a w kolejnych dniach upały.

0: ale wy rzeczy w pracy widzicie takie, że ja takich nie widziałem w życiu.
1: Ja też. Ja myślałam, że tu przyjdą odpowiedzi typu, nie wiem, kluczyki do samochodu,
0: długopis,
1: krzesło.
0: Nie będziemy w ogóle spoilować, co tak naprawdę przyszło. O tym napisaliśmy piosenkę, posłuchajcie jej.

0: To jest moje ulubione WTTT, jakie można usłyszeć przed godziną 18. Za 6 minut 6 będą ważne wiadomości we Flashu, no a potem zabawa, słuchajcie, bo bilety na strefę 57 są do zgarnięcia dzisiaj.
1: Tam same dobre eventy, więc warto zawalczyć. Tak jak powiedziała Justynka, słyszymy się po drugiej stronie godziny 18.
0: Justynka, jak ładnie powiedziałeś.
1: Ja potrafię być miły.
0: Dobrze, Michałku.
1: To, że czasem nie chcę, to inna sprawa.
2: Reklama. Podnosimy poprzeczkę na Śląsku. Well Fitness to już 19 klubów w regionie. W czerwcu poznaj nas za free. Skorzystaj z jednorazowego wejścia do wybranego śląskiego klubu i zobacz, jak wiele zyskasz. Więcej na wellfitness.pl.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
4: Może morze?
2: Może góry?
4: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
2: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
4: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje
2: i graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
8: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródło energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
10: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
11: No to przestań produkować nudę. Zrób nam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
10: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
11: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
10: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
12: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
13: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: I po reklamie.
2: Gramy.
14: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
15: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Czas na kolejny flash i prognozę pogody. Katowice mają na swoich kontach blisko 60 milionów na kolejny etap rozbudowy systemu gospodarowania deszczówką. Inwestycja o wartości ponad 110 milionów złotych obejmie m.in. budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. A ile zbiorników już udało się wybudować?
14: Wybudowaliśmy łącznie 32 zbiorniki retencyjne. Ich łączna pojemność to jest 12 milionów litrów. To jest ogrom wody, za którą właśnie nie musimy płacić, bo spada nam z nieba, ale możemy ją wykorzystywać właśnie do tych celów komunalnych, do straży pożarnej, do podlewania. Możemy po prostu wykorzystać ją do czegoś innego zamiast wpuszczać ją w kanalizacji do rzek. Teraz też zbiorniki retencyjne powstają. Ich łączna pojemność będzie wynosić 2,5 miliona litrów. Jeśli byśmy to chcieli porównać do czegoś łatwiejszego do wyobrażenia, to jest to takich 60 dużych cystern. Więc ogrom wody, którą wykorzystujemy ponownie.
15: A o tym wszystkim mówił nam Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
15: A teraz wsiadamy sobie na dwa koła, bo w Katowicach ruszają kolejne inwestycje rowerowe. Mowa o ścieżkach przy ulicy Sikorskiego i na osiedlu Tysiąclecia. Obie zgłosili sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Więcej na ich temat macie na stronach Katowic. Muzeum Historii Katowic z kolei wzbogaciło się o wyjątkową kolekcję dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Placówka kupiła aż 38 obrazów pochodzących wcześniej z dawnej kolekcji jego przyjaciela Teodora Białynickiego Biruli.
16: To przede wszystkim portrety. 18 z nich przedstawia samego Birulę i jego żonę Helenę, a pozostałe m.in. znane postacie z Zakopanego, bo Witkacy chętnie portretował osoby ze swojego najbliższego otoczenia. 37 prac to akwarele, a najcenniejszym dziełem jest obraz olejny, śmiejący się chłopiec z 1920 roku, bo to technika rzadko stosowana przez artystę. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Po konserwacji obrazy będą prezentowane i warto je zobaczyć, bo to jedna z najważniejszych kolekcji Witkacego w Polsce.
15: Tyle od Renaty Pasiut. Świętochłowice chcą zrobić porządek z hałdą przy stawie Kalina. Ma to kosztować prawie 26 milionów, a efektem ma być przekształcenie hałdy w park. A wcześniejsze, zakończone w 2023 roku, trwające 3 lata prace przy remediacji i rewitalizacji silnie skażonego przez przemysł stawu Kalina, były jednymi z największych tego typu prac w kraju. Na koniec śląska policja i pijany kierowca karawanu. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Na miejsce trzeba było wezwać innego pracownika zakładu pogrzebowego. Mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu więzienie, zakaz prowadzenia samochodów i grzywna. Marcin Buczek zna szczegóły.
17: Zaczęło się od zgłoszenia przypadkowego świadka. Świadek stracił co prawda samochód z oczu, ale ta informacja dotarła do policyjnych patroli i jeden z nich już w Częstochowie zatrzymał wspomniany karawan. Podejrzenia się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Niestety okazało się także, że w takim stanie mężczyzna przewoził karawanem trumnę z ciałem.
15: Tyle od Marcina Buczka.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
15: Noc na Śląsku, a także w Zagłębiu, pochmurna, ale bez opadów i z łagodnym wiatrem. Tak twierdzą synoptycy. Najchłodniej w Zabrzu to okolice 13, może 12 stopni. Trochę cieplej w Katowicach, w Tychach, w Sosnowcu czy w Chorzowie. Tam o stopień 2 wyżej. Środa przyniesie więcej słońca, choć przelotne opady deszczu jeszcze mogą występować. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-23 stopni. Ciśnienie utrzyma się w normie, czasami może dokuczać silniejszy wiatr. Im bliżej weekendu, tym jednak cieplej.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. W każdej chwili maks nadaje.
1: Dzień dobry po 18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Jesteśmy tu i ja chciałbym zacząć od ważnego komunikatu. Oho. Do wszystkich, którzy mleko owsiane wkładają do lodówki niedokręcone. Chciałbym, skandal, żebyście się dziś uderzyli w mały palec. Nie można tak robić.
0: Nie można, nie ja można. Się zgadzam.
1: Bo to
0: ja...
1: wyjmujesz, potem wstrząsasz. I no ja dzisiaj musiałem się przebrać przed wyjściem do pracy, no.
0: Biedny.
1: No.
0: Ale tak, ja się podpisuję pod tym. Ewentualnie zamiast mojego palca może być też wdepnięcie w klocek Lego, jak coś. Także do wyboru.
1: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało, już zostaw. Klocek Lego, ego.

0: Unstoppable today, tired tomorrow. To jest RMF Max, to są hasła, które są przyziemne, które są motywujące jednocześnie, ale jednocześnie po prostu życiowe.
1: Życiowe, bo tak, no bo my tutaj po prostu o życiu często rozmawiamy w kanale nadawczym, ale też wysyłamy was w miejsca, w których można coś przeżyć fajnego. I to jest na przykład Strefa 57, takie miejsce pod Krakowem. I tam już w tę sobotę będzie się działo, tam będzie jazda, słuchajcie, bo Young Iggy, Bambi, Żabson na jednej scenie, to musi być po prostu no, fantastyczny wieczór.
0: To dobry rozkład jazdy.
1: Mhm.
0: I żebyście na ten rozkład jazdy mogli się załapać na ten cudowny wieczór pełen muzycznych emocji, chcemy was zaprosić do teleturnieju, znaczy przepraszam, radioturnieju,
1: tak.
0: O dźwięcznej nazwie The Chlor.
1: Dobrze słyszeliście, The Chlor. W związku z czym zadajemy teraz pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na Messengerze RMF Max.
0: Żeby się w ogóle do tego radioturnieju dostać.
1: Jak pachnie chlor?
0: Opiszcie. Jak pachnie chlor? I najcudowniejsze, najbardziej kreatywne, najpiękniejsze odpowiedzi, ich autorzy zostaną zaproszeni do teleturnieju The Chlor, w którym do zgarnięcia wejściówki na Strefę 57.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Ja się nie mogę doczekać już. Messenger RMF Max, dajcie znać, jak waszym zdaniem pachnie chlor.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sad Girls to Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max 19 po 6. Uff, odebrał telefon. My już naprawdę tutaj palpitacji serca dostaliśmy, bo o mały włos, a nie byłoby kandydata do teleturnieju The Chlor.
1: Radio turnieju The Chlor,
0: ale jest. Jest z nami Krzysiek.
2: Hejka. Tak jest.
1: Krzysiu, skąd przyjechałeś? Czym się interesujesz?
2: No, przyjechałem ze Słupska. Moją pasją jest wędkowanie.
0: O, pięknie. Czyli wodne tematy cię interesują, to bardzo się pięknie składa akurat w naszym radioturnieju.
1: W naszym radioturnieju nagrodą bilety na Strefę 57. Co zrobisz z wygraną?
2: Pojadę.
1: Niesamowita historia.
0: Nawet możesz kogoś ze sobą zabrać, bo dwa bilety na sobotni koncert w Strefie 57, a tam przypomnę, Żabson, Young Iggy i Bambi między innymi, no ale najpierw w teleturnieju trzeba te bilety wygrać.
1: Witamy w The Chlor.
0: I teraz tak, Krzysiek, zasada jest prosta. Masz do wyboru dwie kategorie: akcesoria na basen oraz zbiorniki wodne. I potem jak wybierzesz, będziesz miał 30 sekund, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy z tej kategorii. Przynajmniej 7, żeby wygrać bilety. Więc możesz teraz wybrać kategorię, albo też chlor może zadecydować za ciebie. Co wybierasz?
2: Akcesoria na basen.
0: Szybka decyzja, akcesoria na basen. Dobrze.
1: Zatem, czy jesteś gotowy do udziału? Bo zegar może wystartować w dowolnej chwili.
2: Tak jest.
1: Zatem czas, start.
2: Okularki do pływania, kąpielówki, ręcznik, kółko pompowane, rękawiczki pompowane.
1: Co?
2: Takie makarony są na wodę. Rękawiczki, takie baloniki.
0: A, rękawki, no.
2: Tak. Są takie deski do pływania i na przykład sup. Deska.
1: Sup na basenie? To naciągane.
2: No można, są też takie różne. Rowerki. O,
1: ratownik
2: też
1: by cię wyrzucił.
0: Daj coś jeszcze.
2: Klapki.
0: Dobrze!
1: To jest nasz zawodnik, to jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
0: Często na basenie, czy tylko wędkujesz?
2: Nie, na basenie też często, ale nie.
1: Też
2: tak.
1: Często wędkujesz na basenie.
2: Tak, łowię czasem coś tam.
0: Gratulacje, Krzysiek, bo jesteś pierwszym zwycięzcą radioturnieju The Chlor. To jest historyczna chwila. Bilety do Strefy 57 lecą do ciebie.
2: Super.
3: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands, Let Me Be In Your Arms.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
8: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: M1 w Zabrzu. Tu bezpieczne wakacje, sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 20 czerwca, pokazy służb ratowniczych, rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
17: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
16: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
17: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
16: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
18: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
21: I po reklamie.

0: Mistrzowski flash sportowy.
1: Jestem na tak.
2: Au. Krzysiu Chwaliński już z nami i to pora sprawdzić, co się dzieje na mundialu, ale nie tylko.

0: Innymi napastnik Manchester City Erling Haaland i radcy kibice wierzą, że ich kadra pójdzie w ślad innych kopciuszków, które skutecznie postawiły się faworytom. Starcie Irak-Norwegia o północy, a o 3 rano Argentyna zagra z Algierią. Tymczasem bardzo szybko rozpoczęły się reprezentacyjne roszady. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabriego Lamouchiego, ma już nowego szkoleniowca. Jest nim także Francuz Hervé Renard.
1: Ja myślałem, że pan Probierz się załapie. Trzymałem kciuki.

0: Somber, pięknie gra w RMF Max. Za 20 minut będzie siódma, no to teraz jeszcze moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie się szykuje, a ma być gorąco, słuchajcie, w ten weekend na południu 32 stopnie. Jak to jest możliwe, nie wiem.
1: To po prostu jak już 31 jest i potem jest jeszcze trochę cieplej, to wtedy jest 32.
0: To jest siwek explaining, no?
2: Reklama.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 300, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne? W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Noc na Śląsku, a także w Zagłębiu pochmurna, ale bez opadów i z łagodnym wiatrem. Tak twierdzą synoptycy. Najchłodniej w Zabrzu, to okolice 13, może 12 stopni. Trochę cieplej w Katowicach, w Tychach, w Sosnowcu czy w Chorzowie. Tam o stopień 2 wyżej. Środa przyniesie więcej słońca, choć przelotne opady deszczu jeszcze mogą występować. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-23 stopni. Ciśnienie utrzyma się w normie, czasami może dokuczać silniejszy wiatr. Im bliżej weekendu, tym jednak cieplej.

0: Ulubiona piosenka głównego bohatera serialu Peaky Blinders.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie, tak.
0: Shakira no i fighting. Hips Don't Lie. Przepraszamy wszystkich, którzy akurat nie oglądali, ale ci, którzy oglądali, wiedzą o co chodzi i tak tutaj jest. Puszczamy oczko. Za 8 minut 19 ważne wieści mam dla was. Mm-hmm. Teraz proszę się skupić, czy ktoś seriale ogląda, czy nie. W Korei sprzedają banany w takich paczkach, mm-hmm. gdzie każdy banan ma inny stopień dojrzałości, przez co możesz codziennie jeść nowego banana, który jest tak samo dojrzały jak ten, którego jadłaś dzień wcześniej.
1: Mi
0: to...
1: Nie!
0: Tak!
1: Nie!
0: Tak!
1: Tak się chyba musieli czuć ludzie, którzy wynaleźli ogień.
0: Tak!
1: Ja już nie chcę jeść innych bananów, nigdy w życiu.
0: Nigdy.
1: Proszę te z Korei przywieźć mi.

0: To tak w temacie tych bananów jeszcze. Lato w RMF Max. Lato, banany, wiecie, wakacje, no. Różne rzeczy i modelki.
1: Ile losowych słów pojawiło się w tym zdaniu. To jest coś pięknego.
0: Coś wspaniałego. Lato też w pogodzie się szykuje. Ponad 3 dychy na termometrach już niebawem. A co dokładnie w najbliższej okolicy, to w prognozie sprawdzimy za chwilę.
1: Czyli jak temperatura przekracza 3 dychy, to ją też łupie w plecach?
0: Mam nadzieję, że jest sprawiedliwie wtedy przynajmniej. Bo jeśli pogoda może co 15 minut być niestabilna i się zmieniać, to ja chyba też, prawda?
1: Tak.
2: Reklama. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
3: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
6: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Co tego się słucha? Co jest hitem?
11: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, zapraszam Was na kolejny flash. Posłuchajcie. Młody kierowca po narkotykach wpadł w Gliwicach. Do zatrzymania doszło po zgłoszeniu innego kierującego, który zadzwonił na policję, że na ruchliwej trasie 88 w rejonie Gliwic kierowca nie jest w stanie utrzymać auta na swoim pasie ruchu. Na miejsce wysłano patrol, który skontrolował, jak się okazało, 23-latka. Okazało się też, że kierowca jest trzeźwy, a pojazd jednak był wyraźnie świeżo poobijany, więc mundurowi nie odpuścili, zaczęli węszyć. W torebce pasażerki znaleziono narkotyki. Szybko okazało się, że kierowca zażywał je, zanim udał się w podróż autem. Stracił prawo jazdy. Jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Wraz z pasażerką trafili do policyjnego aresztu.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: W ten weekend, a w zasadzie to już od czwartku, nad Pszczyną i Tychami będzie można oglądać widowiskowe loty balonów na ogrzewane powietrze, a to znak, że startuje 6. edycja zawodów balonowych in the Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Rywalizacja obejmie konkurencje wymagające dużej precyzji i doświadczenia pilotów, zaznacza Kuba Szwedowski, organizator tegorocznej baloniady.
2: To wszystko zależy od tych warunków atmosferycznych. To jest naprawdę bardzo kluczowe. Warto tutaj wspomnieć o tym, że sterowanie balonem tak naprawdę odbywa się wyłącznie góra-dół. Czyli tak naprawdę w zależności od tego, jak wieje wiatr, z jaką siłą i w którą stronę, no to już reszta jakby jest zależna od umiejętności pilota, czyli od tego, jak on ocenia rzeźbę terenu, jak ocenia, w której części, na jakiej wysokości wieje ten wiatr, żeby na przykład tym balonem podlecieć trochę wyżej, żeby wpaść w ten prąd, nazwijmy to, który go poniesie do tego danego miejsca.
1: Zmieniamy temat. Nieprzyjemna sytuacja podczas odprawy na lotnisku w Katowicach, Pyrzowicach. Podróżny wybierający się na Kretę zażartował, że ma przy sobie, tu cytat, wszystkie granaty. Na miejscu natychmiast interweniowali funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, jak zwykle.
3: Mężczyznę wylegitymowano, a jego bagaże szczegółowo sprawdzono pod kątem posiadania materiałów niebezpiecznych. Służby nie znalazły niczego podejrzanego, jednak za niewłaściwe zachowanie pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Z kolei decyzją kapitana nie został wpuszczony na pokład samolotu. Straż Graniczna przypomina, że żarty z posiadania niebezpiecznych przedmiotów podczas kontroli są absolutnie zakazane i niosą ze sobą bardzo poważne skutki.
1: Tyle Ewelina Bekus. Nowy wiadukt drogowy nad torami został oddany w Chybiu. To ważny etap budowy linii kolejowej Czechowice-Dziedzice-Zebrzydowice. Renata Pasiut.
4: Ponad 160-metrowy obiekt zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowy w poziomie szyn przy ulicy Bielskiej. Dzięki temu kierowcy nie muszą już czekać przed zamkniętymi rogatkami, a przejazd na drugą stronę torów jest szybszy i co najważniejsze bezpieczniejszy. To jednak nie koniec zmian. W okolicach stacji powstaną także 3 przejścia podziemne dla pieszych, które ułatwią komunikację i zwiększą komfort podróżnych. Cała inwestycja na linii 93 obejmuje modernizację torów i sieci trakcyjnej.
1: Tyle na ten temat od naszej reporterki.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
1: Przed nami spokojna noc na Śląsku i w Zagłębiu. Niebo w większości miast aglomeracji zachmurzone, ale padać nie będzie. Na termometrach w okolicach 11-12 to najchłodniejsze, najniższe wartości, no a 13-14 te nieco wyższe. W środę od rana pojawi się trochę więcej słońca, no ale przelotne opady deszczu też są możliwe. W ciągu dnia temperatura podjedzie do 22 stopni, ciśnienie utrzyma się w normie, wiatr może być czasem ciut silniejszy.
5: O, jest moc w głosie i mamy nadzieję, że u Was moc też jest o tej porze. 7:03 to jest kanon nadawczy w RMF Max i tutaj zabawa jeszcze przez najbliższą godzinę.
6: Dokładnie tak i jeżeli potrzebujecie mocy dokładnie tyle, żeby dotrzeć do domu na kanapę i na tej kanapie znaleźć wygodną pozycję, dokładnie tyle mocy Wam dziś dostarczymy.
5: Ale nie więcej.
6: Ani odrobinę więcej.
5: Ani, to jest wszystko dobrze obliczone, słuchajcie. Więc bądźcie z RMF Max, jest Anna Borycka.
6: Michał Siwek.
5: No i on.
6: To jest Teddy Swims.
5: Mr. Nie
6: jakiś tam on. On ma imię, wiesz?
5: Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No pięknie grają w RMF Max, 12 minut po siódmej. No dobra, my tak sobie tutaj gramy, ale byśmy chcieli jeszcze z wami pogadać i zobaczyć, skąd klikacie.
2: Wpisujcie miasta.
1: Du-du-du-dum.
2: Tak jest... po prostu, to jakby nic więcej nie trzeba, po prostu miasto, z którego jesteście, wpiszcie i wyślijcie na Messenger RMF Max, a my później swoimi sprawdzonymi metodami zweryfikujemy, czy rzeczywiście jesteście stamtąd, skąd twierdzicie, że jesteście.
1: Tak jest. To będzie quiz z wiedzy o tym mieście. Oczywiście, że tendencyjne pytania się pojawią, ale cel jest taki, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli czegoś o twojej miejscowości.
2: I być może dowiedzieli jednocześnie razem z tobą, że tak naprawdę stamtąd nie jesteś. Może się tak okazać.
1: Może.
2: Bądźmy jakby... na to gotowi.
1: Tego nie możemy teraz jeszcze wiedzieć.
0: Gramy hity na maksa.
1: Messenger RMF Max. Wpisujcie miasta.

0: Skunks grają w RMF Max. Ten numer nazywa się Galaxy i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś będą takie mistrzostwa na przykład galaktyki. Ale na razie to te świata są największe, czyli mundial i tam dużo się dzieje.
1: To byłby Galaxial wtedy.
0: Galaxial.
1: Galaxial.
0: No, ale na razie zobaczycie, jeszcze tak będzie.
1: Mundialem się interesujemy. Był mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka i tam Kaboverdeńczycy, bo tak się mówi, dowiedziałem się, teraz mądry jestem, bardzo się ładnie zaprezentowali. I zaprezentowali się na tyle dobrze, że bramkarz Cabo Verde zaliczył gigantyczny skok w mediach społecznościowych z 50 tysięcy obserwujących na 2,5 miliona, drodzy państwo.
0: No proszę, jakoś polscy bramkarze na socialach bez zmian.
2: Max.
1: Zagadka.
2: Reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Disco Plex za 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Disco Plex za 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Nie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Model elektryczny Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
2: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: I po reklamie.

0: I o to chodzi, Zelia w RMF Max, a z nami też gość, który absolutnie niepogubiony w tematach sportowych, wręcz przeciwnie, Krzysiu Chwaliński i mistrzowski też nadzieję. Sportowy. No pewnie, a jak?
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Godzina 30 dzieli nas od kolejnego meczu na Mundialu. Zapowiada się kolejny emocjonujący hit. Francja zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną w rzutach karnych, znowu są faworytami do tytułu. Mają wielu wybitnych piłkarzy, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
3: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olizey, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappé, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
2: No właśnie, potencjał jest, ale trzeba go jeszcze wykorzystać. A z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Tym bardziej, że Senegal zapowiada twardą walkę. O 21.00 drugi mecz grupy I. Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24.00 czasu polskiego. Nad ranem do gry wchodzi grupa J. Argentyna, która będzie bronić tytułu, zagra z Algierią. I ten mecz będzie sędziować Szymon Marciniak. O wszystkich nocnych spotkaniach opowiemy wam oczywiście w RMF Max.
4: Czy FIFA wystawia usprawiedliwienia dla pracodawców? Za niestawienie się o poranku w pracy.
2: FIFA jak FIFA, ale wiele państw funduje dzień wolny następnego dnia dla pracowników, czy nawet dla uczniów w szkołach.
4: Naprawdę?
0: A ile jeszcze ten mundial będzie trwał?
2: Do 19 lipca.
0: O, to można dużo wolnego złapać, no?
2: Tak jest.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To opieki Becky G w RMF Max. To są klimaty latino, ale my się teraz przenosimy w klimaty zagnań sino.
1: Ale to rozegrałaś idealnie.
0: Tak,
1: Krzysiu, dzień dobry.
2: Witam.
1: Duma zagnańska, tak cię wołają podobno.
2: Czy ja wiem?
0: No, skromny.
1: To po dzisiaj zaczną.
0: Skromny, ale zobaczymy zaraz, jak to się wszystko tutaj ułoży, bo to jest zabawa Wpisujcie Miasta. Wpisywaliście miasta na Messengerze RMF Max, Krzysiek wpisał Zagdańsk Świętokrzyskie, no i teraz my sprawdzamy, czy ty, Krzysiu, faktycznie z tego Zagdańska jesteś i co ciekawego o Zagdańsku się możemy dowiedzieć. Jesteś gotowy?
2: Na... Oczywiście.
0: Pytania?
1: Ale ty masz, Krzysiu, ale ty masz mocną psychikę.
0: Dobra, to zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden i tutaj odpowiedź wielokrotnego wyboru, więc proszę o skupienie, ale będzie łatwe na początek. W okolicy Zagdańska znajduje się A. Brzoza Joasia, B. Dua Lipa, czy C. Dąb Bartek?
2: C.
0: No i to jest prawda.
1: Czyli Dua Lipa?
2: Nie ma jeszcze takiej.
0: Tak,
1: to jest rzeczywiście poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Krzysiu, co zrobili 8 czerwca 2026 roku w poniedziałek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu w gminie Zagdańsk? A. Ukąsiła ich pszczoła, B. Ustanowili pachoła, czy C. uratowali dzięcioła?
2: No pewnie, że C.
0: A masz jakieś szczegóły jeszcze tej historii?
2: A, no... Że tak powiem, ma się znajomych w straży, to się wszystko wie.
0: O, proszę.
1: Nie, ale poważnie znasz tą historię?
2: No.
1: Ale jajca.
0: Krzysiek, my ci wierzymy. Ostatnie pytanie, słuchaj. Legenda głosi, że w okolicy Zagdańska około 400 milionów lat temu z wody na ląd wyszły pierwsze kręgowce, o czym świadczą skamieniałe ślady pierwszych czworonogów. Tetrapody wyszły z wody, ale weszły do niej z powrotem, bo zorientowały się, że są pod Kielcami. Czy to prawda, czy fałsz?
2: Prawda.
0: No i tak. To jest prawda. Zachełmie też się zgadza.
1: Niesamowite. Jesteś prawdziwym, no właśnie...
0: Zagdańszczaninem chyba.
1: Tak się mówi?
2: No, raczej tak.
0: No patrz, a tego jakoś taki niepewien.
1: Krzysztof, ja, Duma Zagdańska. Od dziś tak cię będą nazywali, obiecuję ci to. A jak nie będą, to przyjdź do mnie i możesz się poskarżyć. I ja z tym nic nie zrobię, ale przynajmniej się poskarżysz. Reklama.
3: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą

0: i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. Łyk-zon.pl. Poleca RMF Max.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: 90s miksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Przed nami spokojna noc na Śląsku i w Zagłębiu. Niebo w większości miast aglomeracji zachmurzone, ale padać nie będzie. Na termometrach w okolicach 11-12 to najchłodniejsze, najniższe wartości, no a 13-14 te nieco wyższe. W środę od rana pojawi się trochę więcej słońca, no ale przelotne opady deszczu też są możliwe. W ciągu dnia temperatura podjedzie do 22 stopni, ciśnienie utrzyma się w normie, wiatr może być czasem ciut silniejszy.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Za 7 minut będzie 20, tutaj kanał nadawczy. No i co? I pięknie się żegnamy, bo dzisiaj wieczór już nastał.
1: Ale presję narzuciłaś, że teraz musimy się pięknie pożegnać. Nie możemy się tak po prostu pożegnać. To ja spróbuję tak podbudować, co się będzie jeszcze dzisiaj działo, bo najwięksi fani piłki nożnej jeszcze mogą o 3 w nocy włączyć sobie telewizję i tam zobaczą Gołta. Zobaczą Lionela Messiego i jego Argentynę, którzy wchodzą do gry na mundialu i będą rozpoczynali swoją drogę do potencjalnej obrony tytułu Mistrza Świata. To o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja-Senegal. Tam też liczymy na dobre granie, bo to jest zapowiadane jako jeden z hitów pierwszej kolejki spotkań na mundialu.
0: A to nawet ja się też poczułam zachęcona. Jakby co, to Krzysiu Chwaliński jeszcze też będzie zachęcał. Mistrzowski flash sportowy tego wieczora jeszcze usłyszycie w RMF Max. Teraz sprawdzamy, co na mieście, bo to pora na Tour de Club. A za chwilę wjeżdża Graba. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś, pa!
1: Pa!
2: Słuchajcie, RMF Max na Śląsku, tu Tour de Club, ale zaczynamy od informacji takich międzynarodowych, bym powiedział, słuchajcie, bo 27 i 28 czerwca na Stadionie Legii w Warszawie jedziemy tam. Jest wyjątkowy festiwal, nazywa się Osio Star Festival i tutaj pojawią się między innymi BDS, Sobel, White, Japson, Bambi, Malik Montano, Young Iggy. My tam będziemy. My, słuchajcie, uważnie, RMF Maxa zaproszenia powinniście wygrać. No i lato na Maxa. Lato na Maxa 26 czerwca w piątek, plaża Wadowice, tutaj bawi was Mortal. Grzesiu Chyży Ola miksuje, będzie się działa i duża ilość nielimitowanej radości a propos lata na maksa. Więcej o tym na rmfmax.pl. Również teraz zaproszę was do Energii 2000, oczywiście do Katowic, bo tutaj pojawią się kolejne taneczne rytmy w piątek i w sobotę. W piątek bardziej hip-hopowo, a w sobotę bardziej klubowo, jak to zwykle bywa w Energii 2000. Kas bałagany w piątek, a w sobotę góralska noc, dlatego warto też słuchać RMF Maxa Śląsku, żeby te zaproszenia właśnie do Energii 2000 wygrywać. Więc zapraszamy, bądźcie czujni, jutro byle do obiadu i tam zaproszenia właśnie dla was będą.
3: Reklama.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce.
5: Jaka jest najgorsza rzecz dla studenta? To, że jedzenia nie można kserować.
4: Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas.
4: Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
11: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
12: I po reklamie.

0: 88 1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Francuzi, czyli nadal aktualni wicemistrzowie świata, złoci medaliści z 2018 roku i aktualni kandydaci do tytułu, za godzinę rozegrają swój pierwszy mecz na Mundialu 2026. Przeciwnikiem Senegal, z którym trójkolorowi grali już na Mundialu i nie wspominają tego meczu dobrze.
2: W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na Mistrzostwach Świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytuł.
1: Przypominał Wojciech Marczyk. To było dawno temu, mówi trener Francji Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem. Mimo, że nie grałem, to oglądałem ten mecz. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Ja już odliczam. Przedostatni wtorek przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas. Wasze ulubione hiciory, nowości. Już na wakacje będzie też premierowo Ariana Grande w tej godzinie, której może jeszcze nie słyszeliście. A zestawienie otwiera dzisiaj nam DJ Ale Farben. Pozdrawia z Berlina. To jest jego numer Body Talk.

0: Ellie Goulding premierowo w tym tygodniu, jej Black Prada Dress. Ellie zaczynała swoją karierę nie tak jak większość gwiazd i gwiazdeczek ostatnio, czyli nie w internecie, bo zanim zdobyła światową sławę, uczyła się gry na klarnecie i gitarze, a własne piosenki zaczęła pisać już jako nastolatka, czyli umiejętność gry na czymkolwiek jeszcze się przydaje, jakby co. Nie wiem, czy potrafią na czymś grać Gibbs, Kukon i Jonathan, ale potrafią robić dobre bity. Ty masz to dzisiaj dziewiątka.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Bench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Numer 9.

Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hot Dance w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz jedna z premier tego tygodnia. Ariana Grande. Słuchajcie, jej brat oficjalnie stwierdził głośno, że Ariana Grande to jest najlepsza piosenkarka na świecie. Kto się zgodzi w komentarzach? Ariana Grande premierowo w RMF Max, tak na wieczór. Hate that I made you love me.

0: A piłkarska raczej nam się jeszcze nie znudziła. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. No trochę szkoda, że nie możemy kibicować biało-czerwonym, ale są Polacy na stadionach. No i Robert Lewandowski był ostatnio w Chicago podziwiać najlepszych piłkarzy. Prawie tak dobrych jak Robert. My też odliczamy najlepszych. Lista Hot Bands, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Wiktor Waligura.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert. No.

0: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
1: Dla ciebie 500 zł.
2: Dziękuję w takim razie.
0: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
6: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
5: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
6: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
5: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

nie możemy omijać imprez karaoke, bo może ktoś ze znajomych, może ty masz talent. Cameron Whitcomb też śpiewał na karaoke. No i w końcu przyjaciele powiedzieli: hej stary, masz talent, weź się gdzieś zgłoś. No to się zgłosił. I jest tu w poczekalni list, tylko Benz, Cameron Whitcomb, Whitcomb Kanada w numerze Kingdom of Fia. Był w amerykańskim Idolu i teraz może być na szczycie w Polsce. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę zestawienia, a tutaj wciąż z nami Tame Impala, ale w remiksie Jenny Dracula.

Mogło być California 11 albo Massachusetts 15, a jest Alabama 10. Do tego latamy w tym tygodniu nasz klubowy importaż ze Stanów. Moonlight i Fordo, Alabama 10 czeka na debiut może jutro. rmfmax.pl jeszcze dzisiaj przed miejscem pierwszym w poczekalni nowość od Robina Schulza, a my otwieramy już pierwszą trójkę. Tutaj Roxy w bardziej energetycznym wydaniu. I jeszcze White, już tak wysoko, już trójka. Chciałam ciebie więcej.

Mówcie co chcecie, ale ja tutaj słyszę When Love Takes Over Davida Guetty, jak nie jak tak. Czekam na wasze komentarze, czy ktoś też to usłyszał. Robin Schulz i Barbs, świetna nowość, którą polecam wam na słoneczne dni i na te upały, które przed nami. Better Times, głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej. Dwójka należała do Holendrów, Another, House, Talk to You. A na miejsce pierwsze wraca ten duet. Po latach ponownie jedynka także w Polsce. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Najwięcej waszych głosów na hop dla Beauty and the Beat. RMF Max. RMF Max. One.

0: Liczba Libers mogą świętować Justin Bieber, Nicki Minaj, ponownie najlepsi w Polsce Beauty and a Beat. Zostańcie z RMF Max, wracam z ciekawymi nowościami i z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchajcie, RMF Max na Śląsku, tu Tour de Club, ale zaczynamy od informacji takich międzynarodowych, bym powiedział, słuchajcie, bo 27 i 28 czerwca na Stadionie Legii w Warszawie jedziemy tam. Jest wyjątkowy festiwal, nazywa się Osio Star Festival i tutaj pojawią się między innymi BDS, Sobel, White, Żabson, Bambi, Malik Montano, Young Iggy. My tam będziemy. My, słuchajcie, uważnie, RMF Maxa zaproszenia powinniście wygrać. No i lato na Maxa. Lato na Maxa 26 czerwca w piątek, plaża Wadowice, tutaj bawi was Mortal, Grzesiu Chyży, Ola miksuje, będzie się działo i duża ilość nielimitowanej radości a propos lata na maksa. Więcej o tym na rmfmax.pl. Również teraz zaproszę was do Energii 2000, oczywiście do Katowic, bo tutaj pojawią się kolejne taneczne rytmy w piątek i w sobotę. W piątek bardziej hip-hopowo, a w sobotę bardziej klubowo, jak to zwykle bywa w Energii 2000. Kas bałagany w piątek, a w sobotę góralska noc, dlatego warto też słuchać RMF Maxa Śląsku, żeby te zaproszenia właśnie do Energii 2000 wygrywać. Więc zapraszamy, bądźcie czujni, jutro byle do obiadu i tam zaproszenia właśnie dla was będą.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
17: I po reklamie.

0: Oligou.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na Maxa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
3: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W New Jersey rozpoczyna się jedno z najciekawych zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki mundialu, bo do gry wkracza Francja. Wicemistrzowie świata ponownie zagrają z Senegalem, który debiutował w mistrzostwach w 2002 roku. Wtedy, 24 lata temu, drużyna z Afryki sprawiła wielką sensację, bo pokonała 1-0 broniących tytułu Francuzów. Co ciekawe, wielu piłkarzy reprezentujących Senegal uczyło się grać w piłkę we Francji.
4: Czy de facto, jak teraz z taką Francją, bo ty też spółka kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
3: Zauważa piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Mecz Senegal-Francja właśnie się rozpoczyna. W drugim spotkaniu grupy I Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24 czasu polskiego. O 3 mecz grupy J, broniąca tytułu Argentyna, zagra z Algierią. Ten mecz z wyraźnym polskim akcentem, sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

Pozostańmy przyjaciółmi. Back to Friends. Somber wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki. Będzie sporo nowości. Teraz Eminem. Człowiek, którego podziwiamy, to gość, który kiedyś odrzucił propozycję wspólnej trasy z 50 Centem i Dr. Dre i jeszcze ze Snoop Dogiem. Zarobiłby na trasie 100 milionów dolarów, ale odmówił, żeby spędzić więcej czasu ze swoją córką. No, córcia już dorosła, a Eminem został dziadkiem. Ale nie słychać. No, na pewno nie w tym numerze. Houdini.

ciebie też bardzo męskie granie orkiestra. Teraz nowość, którą polecam bardzo. Kolejna premiera tego tygodnia. Zróbcie głośniej, bo wraca do nas DJ Toby Romeo, który pochodzi z pięknego Salzburga w Austrii. Urodził się już w XXI wieku, jakby co. Jako nastolatek zaczął produkować muzykę zaledwie w wieku 15 lat i już wtedy występował na dużych festiwalach, na przykład na Electric Love. No i po drodze remiksował także swoich idoli, Alana Walkera czy

0: Dance in Love, Alan Walker, wieczorowo w RMF Max. O tej porze już można sobie odpocząć, ale co trzeba, od roboty i od szkoły, chociaż jeszcze trochę tej szkoły zostało. No to zanim skończy się szkoła, możecie się sprawdzić, okej? Okay? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto pamięta, kto wie, jak się pisze grzegżółka, bo ja to chyba muszę sobie przypomnieć. Zapraszam was teraz, za chwilę Ed Sheeran, wróci też Purple Disco Machine ze swoim house'em.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: tego numeru tańczymy przez ostatnie miesiące. Jazzy i Spritz, Can't Deny It. Za chwilę nowość od Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Akurat ten numer poleci na 19 urodziny dla Malwinki, nie tylko od rodzinki, ale także Malwina od twojego chłopaka Mateusza. Zostawiajcie życzenia na rmfmax.pl. Malwina ma dzisiaj swoje święto urodziny na maksa. Malwina, jak on pięknie napisał: dziękuję, że jesteś i że mogę być częścią twojego życia, aby ten rok kolejny był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przygód. Malwina, oczywiście z Mateuszem, wszystkiego najlepszego. I dla ciebie nasza nowość w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. No właśnie, może to o tobie. Girl Next Door. RMF Max. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No jeszcze dzień, jeszcze dwa i upały przyjdą nareszcie. Chociaż nie wszyscy chyba się cieszą, jak jest za gorąco, no ale w końcu nie będzie zimno. No to tylko graba szybko przypomni, że trzeba sprawdzić, gdzie są wasze wiatraczki, wentylatory, bo później może się okazać, że będą kolejki albo nie będzie, jak będzie za gorąco. No te upały już niedługo i na te cieplejsze dni taka nuta w

0: Mama pyta, jak wam się wkręciło i który hit Dawida chcecie wyżej na liście Hot Bands? Tutaj ten nowy, Dawid Podsiadło, jego na błysk, ale w zestawieniu jest jeszcze Sezon, tak więc ten pierwszy czy ten drugi, a może pierwszy i drugi w pierwszej trójce. Sprawdzajcie hity, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę u mnie Andy Dust, wrócimy też do house'ów. Czeka Bob Sinclair i jego I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

Soczysty beat Mistrz House of Bobsy, Clary Kai za nasze nowość I Can't Wait. Na co jeszcze nie możecie się doczekać? No na pewno na wakacje. Spoko, jeszcze dwa wtorki i będziemy już na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Ja się też nie mogę doczekać tego przesilenia, najdłuższego dnia w roku. Szkoda, że w listopadzie tak nie może być. No ten dzień to miał prawie 17 godzin, wyobraźcie sobie. Byłoby fajnie, gdyby tak było też w listopadzie, prawda? A kto nie może się doczekać wspólnej trasy, bo pewnie będzie, Dawid Podsiadło i Sobel zapowiadają, że będzie wspólna muzyka. Sobel teraz w RMF Max.

Mistrz Próbek Drenchill, czekamy na jego kolejne remiksy, a ja mam dla was nowość. To Gracie Abrams, dziewczyna, która zaczęła publikować własne piosenki już jako nastolatka, zdobywając pierwszych fanów właśnie dzięki nagraniom, które udostępniała w internecie, zanim podpisała wielki kontrakt i zanim zaśpiewała przed koncertem Taylor Swift. Gracie Abrams, nasza nowość wieczorowo, Hit the Wall.

Tordobity od ekipy Rudimental. Polecam na podróże małe i duże właśnie, kto myśli o wakacjach. Podobno najbardziej popularnymi kierunkami późnych wakacji Polaków są takie kraje jak Grecja, Turcja czy Tunezja. Ale po co komu? Egipty, Tunezje, wypoczynek na działce, wiadomo, najlepszy. W szczególności, że idzie do nas poprawa pogody, tak, leci ciepłe powietrze z Afryki. No i u nas też będzie słonecznych i cior. Za kilka minut nowość, jaką przynosi na wakacje Hurzel.

Oscar Sims, jedna z gwiazd naszej tegorocznej trasy Lato na Maxa. Pozdrowienia dla tych, którzy bawili się z nami w sobotę w Malborku. Wkrótce kolejne przystanki na naszej trasie, szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem. Ale teraz zapowiedziana nowość to Hurzel, który może tak trochę obraził się na Davida Guetta, bo David tak głośno, publicznie powiedział, że już chyba za dużo tych afrohausów mamy ostatnio. A Hurzel to przede wszystkim afrohausy. Tutaj bardziej hausy. Hurzel Ultra na te, polecam wam ten beat Moving to the Sun.

od Bauza. Teraz wiadomość dla 40-latków, którzy słuchają jeszcze o tej porze RMF Max. Jeszcze nie śpicie? Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. Tylko weź to powiedz, przedstaw swojemu szefowi, albo weź to obroń w ZUS-ie. Proszę przekazać wujkowi, cioci, rodzicom, jeżeli nie słyszeli. 3 dni w tygodniu. Chyba każdy by tak chciał.

0: Naša novosť, Teddy Swims vraca, jest już na liście Hot Bands, jego Mr. Know-It-All. Teddy Swims to taki człowiek orkiestra, bo zanim odniósł swój światowy sukces, to śpiewał w zespołach grających bardzo różne gatunki, od rocka i metalu, oczywiście po soul i R&B. Zresztą w swoich produkcjach często miesza właśnie takie style. Zostańcie z nami, za chwilę aktualna jedynka na liście Hot Bands, rządzą w RMF Max Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Hej, zwrot mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrot to mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: I po reklamie.

Także Stadiony zrobił to u siebie w domu w Paryżu. Tutaj jego nowość, David Guetta i Bibi Rexha po raz kolejny razem w numerze Sergeos. W jednym z ostatnich występów nawet gościnnie pojawiła się Jennifer Lopez na jego pięknej scenie na Stadionie, a już niedługo będziemy słuchać być może kolejnego Getty, bo na scenę wkracza Elvis Guetta, syn Davida Getty. Radzi sobie świetnie w klubach, może niedługo także na liście Hot Bands.

0: Juno, tá asi naša kolorová pryska a teraz zaprošenie na našą kolejną imprezę Lato na Maxa. Już niedługo będziemy w Wadowicach. Ostatnio bawiliśmy się w Malborku. Przywozimy wam scenę, gwiazdy, naszą radiową ekipę. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl, a na naszej scenie w trakcie tego lata także Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz dla całej rodzinki, i Grubson, Cymsu, Zalia oczywiście i Mortalcio. Więcej na rmfmax.pl. Z zaproszeniem do Wadowic już wkrótce ten kawałek. Fukaj i Liwka, nasza nowość, Chce więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Good Boys, Daya i Albi. Taki klimat wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś ciekawego, a nie udaje się w internecie. No to może poznacie kogoś w bibliotece, tak jak kiedyś, tak bardzo oldschoolowo. Stara szkoła, idziemy do biblioteki, może ktoś będzie czytał to samo. A wiecie, że na przykład w Finlandii to są takie biblioteki, gdzie wypożycza się nie tylko książki, ale również instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, a nawet sprzęt sportowy. I może to jest pomysł, może byśmy sobie razem coś poszyli, zrobili jakiś obrusik.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale

Tak bardzo mi przykro, nasze odkrycie Dominik Czusz w RMF Max. No i żeby nie było nikomu przykro, w weekend, kiedy ma się zrobić naprawdę gorąco, trzeba być gotowym na plan B. Ostatnio to było chłodniej, ale trzeba sobie przypomnieć, gdzie są moje shorty, gdzie są moje sandały. Jak ktoś będzie weekendowo wychodził rano, to najlepiej tak, wiecie, no na cebulkę, żeby później nie było, że będzie za gorąco i znowu będziemy narzekać. Jak zimno, to zimno, a jak ciepło, to nie, no znowu za ciepło. Teraz Zosia Wójcik wieczorowo, gdy jeszcze chłodniej, niewidzialna.

Taki klimat robi nam wieczorowo Metzner. Jego gotam w RMF Max. Ciekawe, gdzie spędzi wakacje. A na wakacje polecam także nasze nowe quizy na rmfmax.pl. Właśnie, bo mogą być także wakacje palcem po mapie. Kto zna doskonale Globus i niektóre atrakcje, w szczególności zabytkowe. Co ty wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Nie tylko o zamku w Malborku. Kto będzie najlepszy jeszcze, zanim skończy się dzień? Zapraszam teraz na rmfmax.pl.

Wieczorem odkrywamy polskie gwiazdy, polskie głosy, polską muzykę. Tutaj Wołyniec i jego Scrabble. Jutro też będą takie bity, a nasz czas wystartujemy wieczorowo, w środę o 20:00, od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości i premiery, kawałki już na tegoroczne wakacje. Głosujecie pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

Warszawa 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Anna w jury. Możesz gadać, gadać, gadać, gadać cały dzień, ale ona nie rozumie tak jak jakaś Siri.
1: I don't know how to respond to that.
0: Tak nas uczą, trudno. Już za późno na ładne jutro, bo skoro tą durną narracją nas

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.